to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski. Eksperci radzą. Nie możesz tego przegapić. Dziś powiemy Wam o nietypowych zajęciach, ciekawej przygodzie i umiejętnościach, które można trenować na wodach po Jeziorze Iławskiego. Na trasie szkoleniowej wyprawy znajdzie się miejska część Jeziora Jeziorak oraz Zatoka Widłąg. Naszym przewodnikiem i ekspertem będzie Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie. Zaczynamy od rzeczy, wydawałoby się, oczywistych. Jak wygląda szlak wodny na jeziorze Jeziorak? Jak taką trasę wyjaśnić?
6: Bierzmy pod uwagę, że jezioro to jest jezioro, ale jeżeli z naszego punktu patrzymy, to jest droga. Droga wodna, a jak wiadomo, przenosząc to, co jest na drodze naszej lądowej, czyli mamy przepisy ruchu, prawo drogi, określone światła, określone znaki, mamy to wszystko tak samo na tej drodze wodnej. Czyli żeglując, nam to jest niezbędne, żeby też być bezpiecznym. Mam ograniczenia prędkości. Tu myślę, że warto też powiedzieć, że Jeziorak i okolice Iławy, czyli mamy Mały Jeziorak i aż do naszego Skarbka, jest ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. Wielu użytkowników o tym nie wie i niestety narażają innych użytkowników na nieprzyjemności, na wywrócenie się kajaku czy spowodowanie kolizji. A to jest jednak bardzo ważne, żeby tego nie było. I fajnie, bo policja tego jakby pilnuje, egzekwuje na naszym terenie, czego jestem ogromnym zwolennikiem.
5: Też skutery się do tego przyczyniają. Coraz częściej są widywane chociażby w Zatoce Widłąg, w której panuje niesłychana cisza, jest tam doskonała przyroda. To wszystko wtedy traci urok.
6: Widłąg to jest takie miejsce na Jezioraku, które w swojej historii było strefą ciszy. Od wielu, wielu lat, jak ja tutaj od dzieciaka, gdzie rodzice mnie wprowadzili na jezioro, pamiętam, było taką sypialnią Iławy. Wszyscy dbali o ciszę w tym miejscu. Dbali, żeby było miejsce takie, no, wyłączone od świata, żeby każdy mógł posiedzieć, połowić rybki i mieć ciszę. Na obecnym systemie prawnym bardzo się cieszę, że założono strefę 6 km na godzinę, czyli ograniczenia. Nikt nie mówi, że ten skuter nie może wpłynąć, ale niech szanuje innych użytkowników. Nikt nie mówi, że duża motorówka czy mała nie może wpłynąć. Okej, niech przepłynie sobie te 6 km na godzinę, niech zobaczy sobie to miejsce, czy nawet zanocuje. Ale żeby inni użytkownicy mieli ten komfort jakby odpoczynku. Bo jednak biorąc pod uwagę te miejsce na Jezioraku, mało miejsc jest takich, albo może nie znam takich miejsc na wielkich jeziorach, żeby mogły się poszczycić ciszą, spokojem, żeby to można było w taki sposób bardzo naturalny, bez określania wielkich przepisów, żeby takie miejsce było dla zwykłego użytkownika.
5: Szacunek do przyrody to podstawa. Skoro poruszyliśmy temat silników, to chciałbym Cię zapytać, jak wygląda teraz szkolenie na patent sternika motorowodnego.
6: Sternik motorowodny. Pierwsze uprawnienie dla osób, które będą mogły pływać. Osoby, start od 14 roku życia. Do 16 roku życia, zgodnie z przepisami, jest ograniczenie mocy, czyli nawet jeżeli 14-latek zrobi uprawnienie, to nie może wsiąść na skuter, bo jest ograniczenie mocy. I to ograniczenie powoduje to, żeby ten człowiek mógł się pierw nauczyć. Następnie od 16 roku życia nie ma już ograniczenia mocy. Ja to prowadząc szkolenia zawsze się śmieję, kiedy pokazuję młodym osobom, uczącym się tego motorowodniactwa, pokazuję uprawnienie, do czego ono nas upoważnia. I nie ma tam ograniczenia mocy. Czyli ja to się śmieję, gdybyśmy postawili tutaj oktopusa Billa Gatesa na jezioraku, to osoba kończąca nasz kurs też mogłaby go prowadzić, ponieważ przepisy nie zabraniają w żaden sposób ograniczeń. Jedynie tylko ten wiek i możliwość po 16 roku życia żeby móc tu jakby pływać. Ale to też nie chodzi o skuter, chodzi też o motorówki. Chodzi też o wszystko, co jest silnikiem związane i tu jest jakby to bardzo ważne, żeby osoby miały nie tyle papier, bo my tu z Rafałem mamy często takie informacje, że ktoś, w cudzysłowie powiem, kupił patent albo dostał pod choinką patent. Dla nas jest to przerażające, ale też bardzo budujące jest to, że pojawiają się osoby, które nie pływały, mając uprawnienia. Pływały skuterami, bez uprawnień już mówię, tak się śmieję, ale przychodzą do nas i mówią, że oni chcieliby zrobić patent w jeden dzień. My mówimy, to się nie da, ponieważ teoria jest jego tak dużo, że same wykłady zajmują minimum 4 godziny, minimum mówię, już to takie bardzo przyspieszone, ale do 6-8 godzin można mówić o teorii, o przepisach po to, żeby te osoby pływały bezpiecznie. I zwrotna informacja tych osób, które już mają kontakt z tą wodą, już pływały na tych motorówkach, jest taka, że mówią, stary, ja mam te uprawnienie i ja się dowiedziałem o tym, o tym, o tym. Ja nie wiedziałem, że to jest tak ważne, że jeżeli kogoś zabieram na pokład, to ile ja mam odpowiedzialności na tych osobach. Jak porównujemy często drogę, ja taką normalną, asfaltową drogę porównuję do drogi wodnej, i mówię, słuchaj, jesteś kierowcą samochodu, to za co odpowiadasz? I te osoby świetnie odpowiadają, że nie może być pod wpływem alkoholu, musi ograniczyć prędkości, te wszystkie elementy, które są na drodze. Ja mówię, słuchaj, przełóż to na wodę. On, ale jak? Bo nie ma pasów narysowanych. No ale jak? I ci dopiero ludzie po takim szkoleniu, naprawdę wierzcie, widzą, że kurczę, to było warte. Nie zrobienie papierku, bo papierek to tylko drobiazg. Czyli szkolenie teoretyczne, później szkolenie praktyczne, podejście do kei, odejście do kei, węzły, do tego manewrowanie motorówką, podejście do człowieka też na tej motorówce. Oczywiście jest to szkoleniowy, nie wyrzucamy nikogo za burtę, ale podejście do tego człowieka, wyrzucenie koła, wykonywanie odpowiednich manewrów, żeby kogoś podebrać.
5: Eksperci radzą.
7: Odpowiednia wiedza na temat pływania jednostkami jest konieczna, zważywszy na zmieniające się warunki pogodowe i wiele zresztą czynników technicznych. Zanim wrócimy do rozmowy, przypomnę, że naszym gościem jest Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa w Iławie. A jak zdobyć doświadczenie, bo patent to pewnie tylko początek tej przygody.
6: No zdecydowanie. Mało tego, my ucząc również zwracamy szczególną uwagę na to, że nasza motorówka ma takie, a nie inne możliwości. Ale wsiadając na jakikolwiek inny sprzęt, nawet podobny, jaką my mamy, a będzie większy silnik, mocniejszy, ta motorówka może się kompletnie inaczej zachować. Może być inna manetka, może być manetka, czyli czymś, czym sterujemy, czyli szybciej, wolniej. Różne są zachowania, dlatego każdej osobie, która u nas robi kurs, mówimy, jeżeli słuchaj, zrobisz ten kurs, będziesz czuł się niepewnie, albo kupisz motorówkę, bo kurczę, wydałaś 100 tysięcy na motorówkę i masz ochotę mieć swoją, jeżeli chcesz, my cię poszkolimy. Przyjdź do nas, siądziemy, pobawimy się na tej motorówce, zdobędziesz coś nowego. I uwierzcie, miałem taką sytuację, kiedy pan wydał 250 tysięcy na motorówkę i po tygodniu wjechał tą motorówką na dwie inne. Zrobił dziurę w swojej i uszkodził jeszcze dwie motorówki, pomimo uprawnień. Niestety nie przewidział, że taka może być ogromna siła. Kosztowało go to jeszcze kolejne naprawy, bo to trzeba było tą łódkę naprawić, plus z ubezpieczenia kolejna łódka, więc to bezpieczeństwo, ta praktyka jest ogromnie ważna.
7: Skoro rozmawiamy już o szkoleniach, doświadczeniu i odpowiedzialności, to jeszcze chciałbym zapytać Cię o poszczególne stopnie patentów, niezależnie od używanego napędu.
6: Żeglarz jachtowy, później jachtowy, sternik morski i kapitan jachtowy. Mamy trzy w tej chwili stopnie żeglarskie. Motorowodne, to jest druga dziedzina, bo to są dwa różne związki. Jeden żeglarski, a drugi Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego. I tam jest znowu sternik motorowodny, jachtowy sternik motorowodny i kapitan motorowodny. Kiedy zdobyłem jeszcze sternika jachtowego, oto 95 rok był, nasza legislacja, nasze prawo naprawdę jest takim ciekawym kazusem, ponieważ wtedy, mając sternika jachtowego, miałem uprawnienia do prowadzenia jachtów po morzach do 20 mil morskich, jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, to było takie ograniczenie, szczegółów dalej nie pamiętam. Ale nasze prawo zmieniało się dwukrotnie w tym zakresie i nie mając żadnego doświadczenia morskiego, taki człowiek, który miał takie uprawnienie, zyskiwał poprzez dwukrotną legislację uprawnienie do prowadzenia jachtów do 18 metrów długości tego jachtu po morzach bez ograniczeń i oceanach. Na morze wchodząc jest jeszcze dużo większa odpowiedzialność jako kapitan, za osoby, które się zabiera. Bo jednak to już jest inny akwen, to są inne realia, to są ogromne, ciężkie łódki, kilkunastotonowe i odpowiedzialność jest ogromna. I zakładając, że komuś na morzu może dziać się jakaś krzywda, całe procedury postępowania, wzywania służb ratunkowych, no to jest ogromna wiedza. I jeżeli ktoś, mając, już miałem się z tej legislacji naszej polskiej, która miała miejsce, jeżeli ktoś by po takiej legislacji po prostu chce pływać tą łódką, jakby dali mu tą łódkę i zrobiłby jakiś wypadek, co jest naprawdę możliwe w takim przypadku, to odpowiada karnie i to za naprawdę ogromne jeszcze dodatkowo pieniądze, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że jacht kosztuje 2 miliony, 3 miliony złotych, może i nawet więcej. Plus do tego odpowiedzialność cywilna za osoby, które się zabrały na jacht.
7: Szkolenia żeglarskie można rozpocząć właściwie o każdej porze roku i mam wrażenie, że wciąż jest zainteresowanie taką przygodą. Kim są osoby, które zgłaszają się na kursy pływania i egzaminy?
6: Pierwsze, z czym się bardzo często spotykamy, to są osoby, które kiedyś marzyły, planowały, chciały, a czasem to są rodzice, którzy po prostu chcieliby, żeby ich dzieci miały nowe uprawnienia, nowe kompetencje, żeby im było lżej. Bo jednak umiejętność żeglowania czy prowadzenia motorówki no jest w tej chwili też bardzo potrzebna w dalszym życiu, kiedy to można spełniać swoje, nie wiem, marzenia, spełniać swoje cele, czy dla niektórych również osób, które robią tego typu kursy, jest to również dodatkowy punkt w naborze do różnych służb, do policji, do straży, gdzie również mogą pełnić za jakiś czas funkcje na naszym jeziorze lub gdzie indziej.
7: Tym bardziej, że w Iławie są szkoły mundurowe i doświadczenia plus uprawnienia zdobywane przez uczniów, chociażby w Ekomarinie, są bezcennym doświadczeniem. Myślę, że nawet punktem wyjścia pewnie. To może teraz powiedzmy, jak wygląda w praktyce takie szkolenie i co zrobić, żeby trafić do dowolnej szkółki pływania.
6: Ja bym serdecznie zapraszał osoby do kontaktu po pierwsze z nami, aby móc się zapisać na taki kurs. Na tych kursach nie ma dużo osób. To nie są kursy, na których jest ogrom ludzi. To są kursy, można powiedzieć, praktycznie indywidualne, ponieważ jeśli na jachcie jest do 5 osób, jest instruktor, no to ten instruktor poświęca tak naprawdę 5 osobom cały czas. Rozpoczynamy szkolenie od tego, że najważniejsze bezpieczeństwo. I to bez względu na to, czy my jesteśmy doświadczonymi żeglarzami, czy to są młodzi adepci żeglarstwa, czy sportów motorowodnych, zaczynamy od bezpieczeństwa. Czyli mówimy, co to jest kamizelka ratunkowa, co to jest koło ratunkowe, jak wchodzimy na jacht, jak schodzimy z jachtu, jakie zachować zasady, żeby było bezpiecznie. To jest to, czego pilnujemy zawsze. Bez względu, czy to jest kurs, czy to jest rejs, gdzie przemieszczamy się po jezioraku, to jest najważniejsze. Następną rzeczą to dopiero się zaczyna. Poznawanie jachtu, budowy, co to jest zwrot przez sztak, co to jest jumpsailing lub różne tego typu nazwy, które no, dla zwykłego, przeciętnego obywatela nie powiedzą nic. Ale dla nas, żeglarzy, mówią bardzo dużo. Ale aby się poruszać w tym środowisku i poruszać się na jachcie, to trzeba poznać nowy język. Tak jak jest w innych dziedzinach i gałęziach życia, że jeżeli wchodzimy w coś, to poznajemy nazwy specyficzne, które nam po prostu ułatwiają życie. Bez tych nazw nie jesteśmy w stanie się poruszać, ponieważ nie wiedząc, co to jest bajdewind, nie wiedząc, co to jest bakstag, czy nie wiedząc, co to jest maszt, no to niestety może być trudno.
7: Brak umiejętności to zawsze kłopoty, dobrze o tym wiemy, zwłaszcza podczas kryzysowych sytuacji. Jak pokazuje historia, lekceważenie zasad na jeziorach Pojezierza Iławskiego może doprowadzić do poważnego wypadku. Nieznajomość urządzeń na pokładzie może kosztować, no niestety...
6: No zdecydowanie trzeba wiedzieć, jak obsługiwać, zdecydowanie trzeba wiedzieć, do czego co służy i mało tego, żeby żeglować bezpiecznie, no to trzeba wiedzieć, jak dostosować te żagle do danych warunków. Czy sprawdzamy prognozę meteorologiczną, co będzie nam powie, czy mamy duże żagle założyć, czy małe żagle. Ja to śmieję się, duże, małe, ale oczywiście chodzi o to, żeby je dostosować do siły wiatru i żeby było bezpiecznie. I żeby, jeżeli już jesteśmy naszymi instruktorami, zrobimy ten patent i będziemy mieli ochotę zabrać własne dzieci, kolegów, znajomych, to też, żeby ta wiedza o bezpieczeństwie była przekazywana im w pierwszej kolejności. Ponieważ jeżeli ktoś wejdzie na jacht i zostanie zrażony do tego, bo będzie niebezpiecznie, będzie jakoś ryzykownie, osoba, która to zrobi, no to niestety te potencjalne osoby na żeglarstwo mogą się po prostu zrazić. Ale to był błąd osoby, która kogoś wprowadzała. My staramy się zawsze robić w ten sposób, aby bez względu na to, jakie są warunki, dawać bardzo bezpieczne żeglowanie, bo to jest podstawa do tego, żeby się czuć bezpiecznie. Trochę jak z nartami. Jeżeli ktoś wsiądzie na narty i pojedzie i nie będzie wiedział, jak jeździć, połamie się i zrobi sobie krzywdę. Tu jest to samo. Bezpieczeństwo budujemy to, aby człowiek wsiadał sobie na jacht i po prostu świetnie się bawił. A zabierając jeszcze tylko dodatkowe osoby, osoby, które są pierwszy raz, może tylko zrobić in plus, że to będą osoby, które kolejne się zarażą żeglami, sportami motorowodnymi.
7: Mówił Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski. Gorąco witamy. W tym programie dowiecie się, jak budowano kolej w Iławie, no i oczywiście jak ważna była to inwestycja, która sprawiła, że miasto wciąż się rozwija. O tym wszystkim już teraz w Meloradiu mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
11: Żeby mówić o dotarciu do Iławy cywilizacji, takie przez duże C, to należy się cofnąć do połowy XIX wieku. Iława jest miejscem, gdzie docierają dwa szlaki. Szlak wodny, czyli kanał Elbląski, 1860 rok, 62, 63. Iława na wielkim szlaku kanału Elbląskiego. Tu w zasadzie kończy się kanał Elbląski, ale Iławianin mówi, że tu się zaczyna. Czyli można było wtedy przedostać się z Iławy kanałem iławskim i jeziorem Jeziorak, no i później dalej pochylniami aż do samego Elbląga, czyli w zasadzie nad morzem. I to był pierwszy niezwykle ważny element, który tą cywilizację do Iławy przyniósł. Drugim i chyba tym ważniejszym elementem była kolej. Czyli mamy rok 1872, do Iławy dociera linia kolejowa. Była to linia kolejowa, która łączyła Berlin, Poznań, Toruń, Iławę i później dalej Ostródę oraz Olsztyn i ona szła dalej aż na północ w kierunku do Wystrucia, a później nawet do Królewca. Czyli 1 sierpnia dokładnie 1872 roku w Iławie uroczyście otwarta jest linia kolejowa, łącząca powiedzmy wschód za. Dokładnie 4 lata później, w 1876 roku, mamy drugą linię kolejową łączącą Gdańsk poprzez Iławę z Mławą, a później w konsekwencji również z Warszawą. No i mamy skrzyżowanie tych dwóch szlaków kolejowych, czyli północ, południe, wschód, zachód i mamy duży węzeł Iława. To był Hauptbahnhof, czyli dworzec główny. Pierwotnie nazywał się w ogóle dworzec Iława Wschodnia. Do tego musimy jeszcze dodać ten pierwszy dworzec tak naprawdę, bo my się zachwycamy dworcem Iława Główna. Tym pierwszym tak naprawdę dworcem była Iława Miasto. Tak, to on był pierwszy. Dopiero w 1876 roku powstaje myśl pobudowania tutaj dworca. I tak naprawdę powstaje najpierw prowizorka, a dopiero później mamy duży, piękny z 1905 roku dworzec Iława Główna. Należy również o tym pamiętać, że kolej, która tu dociera do Iławy, to kolej przecież parowa, czyli równolegle z budową linii kolejowej do Iławy powstaje wieża ciśnień. Ta kolejowa wieża ciśnień, którą Państwo widzicie przyjeżdżając do Iławy, nie sposób jej nie zauważyć, czy wyjeżdżając z niej przy samym dworcu szachulcowy budynek z cegły i jest to ta pierwsza wieża ciśnień. Obok niej mamy drugą, czyli mamy, to jest rok 1872 i to jest ciekawostka, kochani, że jest to budynek, który nie jest zabytkiem. Tak jest. Obok mamy grzybek, tak zwany grzybek, druga wieża ciśnień z 1905 roku i to już jest zabytek. Tamta nie jest. No taka to ciekawostka związana z Iławą. I te dwie wieże ciśnień obsługują parowozy przyjeżdżające do stacji Iława Główna, dostarczając do niej wodę. Niemcy byli mądrymi ludźmi, dlatego do tych wież ciśnień dostaje się tak zwana woda techniczna. Czyli to nie jest oczyszczona, to nie jest woda, która się dostaje z iławskich zakładów dostarczających wodę, tylko jest trochę woda zanieczyszczona, bo czystej nie było potrzeby, żeby ona docierała do pociągu. No i zaczyna się. No i zaczyna się zresztą, Państwa, trzeba powiedzieć, że to tak naprawdę kolej, może słowo zamordowała jest jakimś nadużyciem, ale to kolej pomniejszyła rolę kanału Elbląskiego, bo to kanał Elbląski miał ruszyć nie tylko w Iławie, ale na całym szlaku od Iławy aż do samego Elbląga gospodarkę. To kanał, to barki oberlandzkie miały transportować zboże, miały transportować miód, no to wszystko, co szło, miał być to kanał który miał służyć transportowi drewna, zboża, wszelkich towarów rolniczych i z powrotem również tych towarów jakichś tam luksusowych dostarczonych tutaj do Iławy. Czyli mamy 1862-63. Już niecałe 10 lat później powstaje kolej. I to tak naprawdę kolej bardzo umniejszyła rolę, a później ograniczyła ją rolę kanału Elbląskiego do typowo tylko turystycznej atrakcji. Tak się tak naprawdę kolej ruszyła, tak już naprawdę z impetem rozwój gospodarczy Iławy, bo proszę Państwa, do 1876, nawet do 1880 roku Iława była niewielką mieściną, około 2000 mieszkańców, także było to jakieś prowincjonalne miasteczko, które no dopiero ruszało z tym wszystkim, ruszało z rozwojem gospodarczym, czyli pierwsze kanał, drugie kolej, no i trzecie to oczywiście wojsko, które już postawiło takie kropki na i, że jest to, to będzie naprawdę rozwój gospodarczy oparty o kolej i o wojsko. Już wtedy, w latach 80. i 90. XIX wieku, dowodzący armią niemiecką, feldmarszałek von Moltke, wiedział, znaczy może był takie prorocze zdanie wypowiedział, że przyszłą wojnę wygra kolej. Co to znaczało? Że szybki, sprawny, błyskawiczny transport wojska z jednego miejsca w drugie, on zapewni, czyli mobilność wojska, zapewni zwycięstwo. I tak rzeczywiście było. Von Moltke był takim wizjonerem, który miał rację. No i tutaj, jak Państwo wiecie, przecież kilkanaście kilometrów od Iławy była granica, która no, z Cesarstwem Rosyjskim, a już od roku 1880-82 roku, było wiadomo, że nie zawsze będąca w historii pewnikiem rzeczywistość, że Niemcy rywalizowały z Rosją. Zazwyczaj tutaj nasi zaborcy, Rosja i Niemcy, szły raczej ręka w rękę. Było im po drodze. Tu natomiast rodzące się sojusze, czyli Entanta i państwa centralne, no wiadomo było, że te dwa państwa z sobą będą w przyszłości, jeżeli takowy konflikt wybuchnie, będą po dwóch różnych stronach. Dlatego Niemcy wiedzieli, że tu te granice trzeba umocnić, a kolej to ułatwiała, czyli transport materiałów do budowy trzech dużych koszar w Iławie, czyli koszary Blisiera, koszary Hindenburga, czy koszary Yorka, czyli szpital, koszary Blisiera, czyli zakład karny i koszary Hindenburga, to dzisiejsze, czy no, świętej pamięci zakłady IZNS, czy WCS, tak? To były te trzy takie. I tu, kochani, o tym decydowała kolej. O szybkości rozwoju Iławy, o takiej dynamice tego rozwoju decydowała kolej. Zresztą nie od parady mówi się, że gdy kolej dotarła, to Iława zaczęła, nie kolej zaczęła ciążyć do Iławy, tylko Iława do kolei. Czyli mamy Stare Miasto, mamy ulicę Kaiserstrasse, dzisiejsza ulica Niepodległości. I proszę Państwa, miasto nie poszło w inną stronę, tylko poszło w stronę dworca. Rozwój poszedł w stronę dworca, bo tam była kolej. Hotele w stronę kolei, restauracje w stronę kolei, główne ulice. Wszystko zaczęło ciążyć tam ku tym, bo od Starego Miasta do Dworca Głównego wtedy było 2,5 km. My musimy, kochani, musimy mieć inną perspektywę patrzenia na odległości. Wtedy 2,5 km to był naprawdę szmat drogi. Czym się poruszano? Pieszo albo konno. My teraz rowerem jesteśmy w 3 minuty czy w 5. Samochodem jesteśmy w kilka minut. Wtedy to była zupełnie inna perspektywa patrzenia na te odległości. Dlatego ta kolej jakby przyciągała. Tutaj inwestorzy przyjeżdżali, kochani, nad samym jeziorakiem, czy po drodze na stację mamy hotele, gasthousy, no tak, czyli takie, powiedzmy, motele współczesne, tak? To wszystko robi kolej. To wszystko dzięki kolei. Restauracje, tutaj przyjeżdżają ludzie, robią interesy, więc się muszą zatrzymać. Po co miał zasuwać do centrum miasta, kiedy miał gasthaus bardzo bliziutko Dworca Głównego? Nawet w trakcie działań wojennych Niemcy doskonale wiedzieli, że jest to Iława jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym. Już wtedy. Dlatego mamy przecież przy parowozowni schrony. No i to nie przez przypadek, tam są cały korytarz schronów i oczywiście tam przy parowozowni powstaje trzecia kolejowa wieża ciśnień. I to jest też ciekawostka dla słuchaczy Meloradio. Kochani, mamy zbudowaną w 1943 roku najwyższy do dzisiaj murowany budynek nie tylko Iławy, ale powiatu jawskiego. To jest kolejowa wieża ciśnień przy dworcu Iława Główna. 45 metrów wysokości. Taka może w dramatycznych okolicznościach ta wieża powstała, ponieważ ona została zbudowana rękoma jeńców wojennych, jeńców niemieckich, niemieckiego obozu w Stutthofie. I to byli głównie jeńcy polscy, rosyjscy. No mówi się, że nawet około 5 do 10 tysięcy mogło się przewinąć przez ten obóz. Czyli w czasie wojny przez Iławę przychodziły naprawdę olbrzymie ilości transportu transportów, jeżeli chodzi o wojsko, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, czyli materiały do prowadzenia wojny. Przez Iławę wielokrotnie przejeżdżał przywódca III Rzeszy, Adolf H., który tu jadąc do Wilczego Szańca, może częściej zmieniał te trasy, bo nie chciał, żeby tam było wiadomo dokładnie, jakim transportem jeździ. Więc, ale na pewno przez Iławę wielokrotnie tutaj przejeżdżał. Więc Iława była niezwykle ważnym węzłem, tak mówię, i zaopatrzenie wojsko, i same wojsko. Pod koniec wojny Niemcy też wiedzieli doskonale o tym, że należy to miejsce chronić, ponieważ jest to miejsce do ewentualnej ewakuacji później wojsk niemieckich. Także w czasie natarcia wojsk sowieckich, w czasie ofensywy styczniowej 1945 roku, tu Iława też była niezwykle ważnym elementem obrony czy wycofania się wojsk niemieckich i Niemcy do końca prowadzili akcję ewakuacyjną. Pewno błędem Niemców było to, że bardzo późno zarządzili ewakuację Iławy. I to był, mówię, błąd, ponieważ nie udało się ewakuować wszystkich mieszkańców Iławy. Z racji znamy taką historię, że ostatni pociąg, który odjechał ze stacji Iława Miasto i w tym czasie już do Iławy Miasto podjeżdżały sowieckie czołgi. Jeden z czołgów oddał strzał, dostał ostatni wagon, ten wagon się wykoleił. Jeszcze przez kilka dni nawet tam w tym wykolejonym wagonie były trupy ludzi, którzy nie zdążyli uciec. Ten skład na szczęście odjechał, na szczęście dla Niemców, bo to byli cywilni, wszyscy udało się odjechać, więc do końca prowadzona akcja ewakuacyjna. No i mamy 1945 rok. Jedni okupanci, czy jedni, trudno Niemcy nazwać okupantami, tutaj byli gospodarzami od 1305 roku, no ale Niemcy się wycofali, a wkroczyła tutaj Armia Czerwona. No i się zaczęło. Miasto praktycznie wyludnione na 14 tysięcy mieszkańców po zakończeniu działań wojennych tak naprawdę do swojej tożsamości, może nie niemieckiej, może nie mazurskiej, tylko kto ty jesteś? Niemiec? Nein, Polak? Nie, a kto? No tutejszy, Iławia. Były takie historie, ponieważ były to małżeństwa mieszane. Bardziej się tak gdyby sugerowano, żeby się przyznawali do takiej narodowości mazurskiej. To było bardziej takie tolerowane jeszcze przez Rosjan. No i zaczęło się. Rosjanie w czasie ataku na Iławę, to jeszcze wrócę na chwileczkę do działań wojennych, zbombardowali Iławę. No, słowo bombardowali jest takie może trochę nadużyciem. Zresztą jedna bomba trafiła w szkołę zawodową, tam jakieś tam magazyny, jakieś tam coś, jakieś tam warsztaty, a druga bomba trafiła w niezbyt ważny gospodarczy budynek przy stacji. Rosjanie celowo stacji nie niszczyli, dopiero się wycofali to, co robili, ponieważ ona ułatwiała grabieży. Wejście, ograbienie, kradzież, dewastacja, niszczenie barbarzyńskie, no i później albo idziemy dalej, bo się wycofujemy. Ponieważ Rosjanie kradli, grabili, wszystkie transporty szły do nieistniejących już niestety nad jeziorakiem hurtowni. Tam nastąpiły takie specjalne oddziały, one segregowały, co już należy wywieźć, co może poczekać, co na końcu, a co jest niezbyt potrzebne, może poczekać na sam koniec i to wywożono. Szacuje się, że dziennie mogło nawet do 50 wagonów przez cały styczeń, luty, aż do samego kwietnia wyjeżdżać z Iławy. No kochani, 357 zakładów rzemieślniczych i przemysłowych w Iławie. To było naprawdę piękne, bogate miasto, a Rosjanie do końca kwietnia grabili i wywozili. Niestety kolej im to ułatwiała. Podobno, gdy dojeżdżały ostatnie transporty, Rosjanie nawet po przejechaniu kilkuset metrów wyskakiwali, albo jeńcy, albo oni, rozkręcali tory kładli na ten ostatni wagon i jechali dalej. Ta sama historia później. I kolejne tory tak niszczyli. No tacy, no mamy nawet relacje kolejarzy, którzy zaczęli przejmować czy w Iławie, czy w Olsztynie. Iławscy kolejarze po Rosjanach, no to na sam koniec jeszcze jak wychodzili, to w jakieś urządzenia elektryczne, które były jeszcze jakieś serie z automatu oddali, żeby zniszczyć, żeby Polacy z tego korzystać nie musieli. No proszę Państwa, no Rosjanie tu wkroczyli do Niemiec. Dla Rosjan to była Trzecia Rzesza, Deutsche Eilau. Jest takie słynne powiedzenie, którym posługiwała się armia rosyjska, nie wie to Armii Czerwonej, ale Rosjanie. Mówi tak, Что это за война, когда Германия не горит? Czyli co to za wojna, jeżeli Niemcy nie płoną? No i skutecznie to tutaj robili, no ponieważ traktowali Iławę, no proszę Państwa, no skoro rosyjski pułkownik w miarę rozgarnięty przeczytał Deutsche Eilau, no to wiedział, że Deutsch, no to jest niemieckie. Był taki jeden z dowódców rosyjskich, Tuman jakiś, który zamiast przeczytać Eilau, przeczytał Lubau, czy Lubawa. No i Lubawie też się niechcący dostało. Mam się też Eilau właśnie, Rusek. I część Lubawy też spalili łącznie z pięknym budynkiem banku spółdzielczego w Lubawie. To podobno przez pomyłkę, tak mówią lubawianie, że oni myśleli, że wkraczają do Ajlau, a nie Lubał, no i też część spalili, tak.
7: Wracamy do Iławy. Takie było zdjęcie, wtrącę się nieco. Przed dworcem stoją bodajże Shermany, ale już nie jestem pewien. Chodzi oczywiście o czołgi i czy w związku z tym prowadzono tu w tym okresie działania wojenne?
11: Były walki, natomiast nie w samej Iławie. No w samej Iławie może jakieś tam pojedyncze oddziały, jakieś Hitlerjugend, czy jakieś oddziały złożone ze starszych ludzi, którzy tam wyposażone w jakieś tam haubice, czy jakieś inne, że bronili. Natomiast same walki odbywały się przy podejściu od strony Baby do Iławy.
7: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
13: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Classic.
1: Po raz pierwszy dzisiaj zaglądamy na drogi w Iławie. W tej chwili nie ma większych utrudnień, a początek dnia zapowiada się spokojnie. Ruch stopniowo się zwiększa, szczególnie w godzinach, kiedy ruszacie do pracy i szkoły. Warto wyjechać kilka minut wcześniej i bez pośpiechu przejechać przez bardziej ruchliwe miejsca. Jeśli jesteście już za kierownicą, to jedźcie spokojnie i szerokości.
2: Czujecie, że już jest jakoś tak bardziej z górki? Środek tygodnia, środek miesiąca, no i tak jakby w środku zamieszania też jesteśmy. No to podkręcamy tempo, żeby dobrze poszło. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, w pół do siódmej.

Ellie Goulding, Millennium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj w środę. No i jak tam wasza forma? Czy to trudne pytanie? Czy na tak postawione odpowiadacie od razu? No po prostu super, ale zawsze mogłoby być lepiej. Jak tak? To ja mam coś dla was. Melo Torba czeka. Przyda się wam na pewno w tym sezonie. Dużo do niej zabierzecie, zapakujecie. Na pewno warto mieć taką torbę Melo Radia. Nigdzie nie kupicie, za to możecie dostać u nas. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. No i 3 poranne szoty też mam dla was. Czekam już teraz, kto zgarnie torbę. Dzwońcie 321-321-777. To jest odpowiedni moment na pierwszy telefon dzisiaj do Melo.

0: Thomas Gray i Heaven w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to jest Michał. Siemanko, Michał.
1: Heja.
0: Heja. A co ty jesteś jakiś taki zaskoczony tym, że ja mówię do ciebie hej?
1: Nie bardzo. Cieszę się, że odebrałeś.
0: To dobrze. No taki zwyczaj mam, wiesz, jak ludzie dzwonią, to ja odbieram, nawet to lubię, powiem ci. Michał, co tam przed tobą dzisiaj? Środa jakaś wymagająca, czy spoko dzień się zapowiada?
1: Dzień przede mną całkiem spoko, jadę do pracy, potem umówiliśmy się z koleżanką na kawę, a popołudniem na rower.
0: Ale ty masz tę środę rozpisaną z koleżanką na kawę, potem na rower, a potem... A dobra, dobra, to nie pytam. Słuchaj, ale wiesz co, to ja powiem ci, jaki plan mam na ciebie teraz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których koleżanka będzie wiedzieć o tobie więcej. Startujemy? Możemy?
1: Dawaj.
0: Dobra, lecimy. Dynia czy pomidor?
1: Pomidor.
0: Włosy spięte czy rozpuszczone?
1: Rozpuszczone.
0: Zakupy codziennie czy raz w tygodniu?
1: Raz w tygodniu.
0: Dodatkowe pytanie. Samemu czy w towarzystwie?
1: Oczywiście, że w towarzystwie.
0: A, dobrze, dobrze. Przygotowany dzisiaj na to spotkanie z koleżanką. Zaryzykujemy i pozdrowimy ją z samego rana. Jak ma na imię?
1: Magdalena.
0: Magdalena, jak poważnie zabrzmiało. Dobra, okej, okay. Michał pozdrawia Magdę. Magdaleno, miłego dnia tobie też życzymy, a dla Michała Melo torba. Już pakujemy i wysyłamy. Trzymaj się, Michał, fajnego dnia.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A u was jak tam środa się zapowiada? 321-321-777. Można się pochwalić jakimiś wyjątkowymi planami. Jak to dzisiaj u was środa będzie wyglądać i co takiego zrobicie, że cały świat o was usłyszy? Dajcie znać, czekamy w Melo. I podkręcamy tempo za 13.07.

0: Nota w sam raz dla tych, którzy w biegu od samego rana, czyli chyba w zasadzie dla wszystkich on the move w Melo. Tak podkręcamy tempo i tak gramy dla was dzisiaj od samego rana w środę. 16 dzień września mamy. I już za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max dla was. I tak zagramy wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
14: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
16: Po reklamie. Pogoda.
17: Na niebie w Iławie pojawi się dzisiaj nieco więcej chmur. Możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, chociaż temperatura w najcieplejszym momencie dnia pokaże około 23 stopni. Czasem też na niebie możemy spodziewać się przebłysków słońca. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jeszcze jest w normie, więc warto sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna aura, ale będzie chłodniej.
18: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.

Ania Dąbrowska i Grammy. W Melo Radio od samego rana podkręcamy tempo. Mamy 12 minut po godzinie 7. Mamy też środę, dzisiaj 16 dzień września. No i jak zwykle o tej porze to mamy do was pytanie, na które wiem, że odpowiedź znacie najlepszą tylko wy. Uwaga! Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co? Jak myślicie? Wow. Co powiedzieć, żeby załatwić prawie wszystko? Mocne. Dajcie znać, jak zawsze czekamy na wasze głosówki. Wiem, że jesteście w tym niezastąpieni. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, wysłać, a później za najlepsze zgarnąć fajny Melo Merch. Czekamy na głosówki. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko?

0: Don Diablo w Melo. 18 minut po godzinie 7 już mamy i mamy pytanie dzisiaj do was. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co powiedzieć? Jaki tekst, żeby załatwić prawie wszystko? Czekamy na wasze głosówki, wasze propozycje na meloradio.pl. Wbijacie tam na dole słuchawkę, wystarczy kliknąć i wysłać głosówkę, co wam przychodzi na myśl. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko? A słuchajcie tej historii. Ponad 100 osób przyszło na plażę w San Francisco, żeby wspólnie pokrzyczeć na ocean i w ten sposób wyrzucić z siebie nerwy i frustrację.
1: No. Ale dlaczego na ocean? Ten ocean teraz czuje się z tym źle.
0: No. Ocean nic nie mówił, że mu się nie podobało, za to ludzie sobie krzyczeli.
1: Poczekaj na tsunami.
0: No, przy okazji urządzili też konkurs wydzierania się. Oceniano oczywiście głośność, ale także długość i styl. No sorry, że się uśmiecham, ale oczywiście wygrała kobieta, której krzyk miał aż 122 decybele. I słuchajcie tego. Uwaga, w nagrodę dostała megafon. Nie zgadniecie, no.
1: Ciekawe po co.
0: Megafon. Gdybyście chcieli też wyrzucić z siebie frustrację, to się nie przejmujcie, że nie macie blisko oceanu. W aucie ten sposób też działa. Sprawdziłem.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak, właśnie od rana podkręcamy tempo i od rana pytamy was, jaki znacie tekst, jakie zdanko, którym można załatwić prawie wszystko. Uwaga, lecimy. Wasze propozycje. Przecież nikt tego nie sprawdza. A jakby tak tym razem zrobić wyjątek? Albo na przykład, znam tu właściciela. No i klasyczek oczywiście, a co ja będę z tego miał? Dogadamy się, mam gotówkę, szef powiedział, że mogę. Twoje propo?
1: Można wszystko praktycznie załatwić jednym określeniem. Ile mnie to kosztuje? Pozdrawiam, Sławek.
0: No wiadomo, Sławek, wiadomo. A twoja opcja?
2: No to już chyba klasy. Słuchaj, co ty nie załatwisz?
0: No właśnie, czekamy na głosówkę. No ty nie nagrasz na meloradio.pl. Czekamy na ciebie.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platy.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej. GWM. Go with more.

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko. Sporo waszych propozycji. Na przykład, powiedzieli mi, żebym powołał się na pana.
1: Uwaga. Ostro.
0: To tylko na 5 minut. Mam dla ciebie prezent. O, to też po bandzie. Spokojnie, wszystko załatwione. Albo na koszt firmy. Mama pozwoliła i uwaga, mój klasyk ulubiony. Będzie pan zadowolony. A twoje propo?
2: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać.
0: Rozumiem.
3: Zobaczymy. Będziesz coś chciał.
0: Aha. I konkret?
4: Ile? Ile za to?
0: No tak, no.
5: Siemanko, Melo Radio. Zdanie, które załatwia prawie wszystko. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc.
0: A podstępnie bym powiedział.
1: Bardzo.
0: No i uwaga, jeszcze twoja propozycja. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko?
6: Siara. I wszystko jasne.

0: Robin Schulz prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie oczywiście na meloradio.pl. Już za 8 minut będzie 8, za chwilę będą newsy.
1: A w nich o tym, że nowe kary dla kierowców źle przejeżdżających przez przejazdy kolejowe być może pojawią się już jesienią.
0: Posłuchajcie koniecznie w Melo, będzie też prognoza pogody.
2: A już o 8 zagramy.
0: No i ten numer też będzie, Magnetic i Bauza. I tak super zagramy wam punktualnie o 8.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. We'll be right back.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: sytuacja na drogach w Iławie. Ruch jest już wyraźnie większy niż o poranku, ale nie mamy jeszcze informacji o poważniejszych utrudnieniach. Przejazd przez miasto powinien odbywać się bez większych problemów. Jeżeli jesteście w drodze do pracy, to zachowajcie ostrożność. Jedźcie bez nerwów, bez pośpiechu i bezpiecznie. Szerokiej drogi. Od rana w Iławie na niebie będzie sporo słońca i sporo chmur. Możemy też w ciągu dnia spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Z kolei termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, ale tradycyjnie na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Dlatego wiatr mamy troszkę silniejszy i on nam może dzisiaj dokuczać. W normie za to jest jeszcze ciśnienie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale zrobi się troszeczkę chłodniej.
1: Jest prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: W pobliżu bazy lotniczej w Niemczech znaleziono szczątki rozbitego drona, pisze o tym dziennik Bild. Nie wiadomo na razie, czyja to maszyna. Być może jeszcze jesienią wejdą w życie nowe kary dla kierowców, to dla tych, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt zmian, wśród nich utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zlekceważenie czerwonego światła i zamykającego się szlabanu, mówi premier Donald Tusk.
3: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
2: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach. Teraz Włochy, lotnisko w Katanii ponownie jest otwarte. Przez prawie 2 dni jego działanie paraliżowała aktywność wulkanu Etna. Smartfony mogą służyć do zdalnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy i innych schorzeń oczu. Potwierdziły to najnowsze badania naukowców.
1: Wasze smartfony trzymajcie blisko, bo na pewno wam się przydadzą w naszej zabawie. Ostatnie słowo, które rusza już niedługo, ale wcześniej to my ruszamy z tą energetyczną muzą. Bauza i Magnetic w Melo, już 8.

Mousy Money Joe, Cleo, Underneath the Blue w Melo Radio. Tak gramy i tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę i dziś mamy kolejną okazję w tym tygodniu, żebyście wzięli udział w naszej nowej zabawie. Żeby to zrobić, trzeba dzwonić już teraz pod 321-321-777. To jest wasz moment, wasza szansa i okazja na to, żeby zgarnąć merch od Melo. Są fajne skiety, Melo torby też przygotowane. Czekam na was. 321-321-777. Zabawa, ostatnie słowo w tej zabawie wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą podam wam już niedługo. Czekam na dwie osoby.

0: Sobali całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest już 17 minut po godzinie 8 i korzystamy z ostatnich dni tego lata. Słuchajcie, i to tak naprawdę mocno, no i w wersji na gorąco.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami Kasia teraz. Cześć, Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć. Kasia nie odpuszcza, jeśli chodzi o lato, bo dopiero urlop, wakacje i wyjazd jakiś fajny przed Kasią. Super, Kaśka, zazdrościmy, tak ci powiem szczerze. I jest Adrian też. Siema, Adrian.
3: No, siemanko, witam wszystkich
0: na antenie. Siemanko, siemanko, wszyscy witają Adriana na antenie. Adrian, jak sami słyszycie, w formie chłopak, bo on formę też ćwiczy, niekoniecznie na lato, ale na lata po prostu. Słuchajcie, zabawa, ostatnie słowo. Teraz najważniejsze szczegóły. Za chwilę dowiecie się, z jakiej kategorii słowa trzeba będzie mówić na antenie. Zacznie Adrian. Adrian, literka A na początku, wiadomo, on zaczyna w takim razie. I jak powiem start, to trzeba powiedzieć jakieś słowo. Potem swoje słowo mówi Kasia, potem Adrian, potem Kasia. Mówicie na zmianę, okej? Okay? Pamiętajcie o tym, że na wszystko macie 20 sekund. Kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie o tym, że słowa podajecie na zmianę. Zacznie Adrian po tym, jak powiem start. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, koncentracja, kategoria dzisiaj to dzikie zwierzęta. Dzikie zwierzęta, Adrian, start.
3: Jeleń.
2: Łoś.
3: Niedźwiedź.
2: Dzik.
3: Ryś.
2: Tarna.
0: Szybciej.
2: Bobr.
0: Adrian. Adrian. Adrian się zamyślił za mocno. Trzy sekundki minęły. I co? I Kaśka wykorzystała sytuację, wrzucając ostatnią swoją propozycję. Czy ja słyszałem, że to był bóbr?
2: Tak?
0: Dobra, na bobra poszło. Kaśka, 4 punkty na twoim koncie. Adrian, 3 słowa, więc wygrywa Kasia dzisiaj i zgarnia.
4: Nie, nie,
0: nie. Meloradia. Kaśka, mogłabyś
4: dzika radość.
0: Dzika radość.
2: No nie, nie, nie.
0: Tak jest.
4: Brawo.
0: Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie.
2: Jaką ja mam tu widownię w pokoju, żebyś ty widział.
0: Widownio, widownio, czy możecie dać znać i głośny doping jeszcze dla Kaśki? Słuchajcie, miłego dnia tam. No. Las bobrów normalnie, no.
2: No.
0: Dobra ekipa. Adrian, pozdrowienia bardzo. Dla ciebie też. Proszę się nie przejmować, bo melotorbę też ci pakujemy i wysyłamy. Słuchajcie.
3: Okej.
0: Okay. Korzystajcie ze środy. Dziko was pozdrawiamy.

0: Axwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. No jak dzisiaj tak wypadło, że to wy akurat powinniście się wykazać, to my odpowiednio wspomożemy energetyczną muzą, której u nas jak zawsze w Melo nie brakuje. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Na zegarach mamy już prawie w 8:30. Liliwood już za chwilę, potem także Elok i Jennifer Lopez w Melo.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
0: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
13: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Ciepło. Cieplej. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę od rana. Słuchajcie, no wakacje za nami, zostało tylko kilka dni lata i właśnie teraz pojawił się w necie ranking najszczęśliwszych miejsc dla turystów. Stworzono go na podstawie ponad miliona opinii zamieszczonych przez różnych ludzi w internecie. Brano pod uwagę przede wszystkim to, jak turyści opisywali swoje wrażenia z pobytu w konkretnym miejscu, no i gdzie czuli się po prostu szczęśliwi.
1: No i gdzie?
0: I tak wyszło, i tak, słuchaj, wyszło, teraz sobie zapisz, że najszczęśliwsze miejsce na wakacje to meksykański kurort Tulum, trochę daleko. Wysoko znalazło się też Las Vegas w Stanach, dobrze oceniane były też wakacje w Turcji oraz w Brazylii, w Rio zwłaszcza. W Europie najlepsze oceny zgarniały Włochy i Grecja. Jak szaleć, to szaleć. Ale uwaga, jest też polski akcent, bo na siódmym miejscu znalazł się Gdańsk, czyli trochę bliżej.
1: Całkiem fajne miasto.
0: No, a ja wam powiem, że w każdym miejscu można się poczuć naprawdę szczęśliwym, jak się człowiek nagle dowie, że dostał jeszcze kilka dni urlopu i wolnego.

0: Ward Away, Griffin w Melo i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio dla was i z takimi numerami to można wszystko. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich ostrzeżenie dla tych, którzy podróżują przez województwo śląskie pociągiem, są utrudnienia.
0: Koniecznie posłuchajcie o tym już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: BB Rexa i David Guetta w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dla was w środę rano.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off.
18: Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
21: Po reklamie. Trafik.
22: Zaglądamy na drogi w Iławie. Poranny szczyt powoli odpuszcza i ruch staje się już spokojniejszy. Nie ma informacji o poważnych utrudnieniach. Po mieście jedziecie raczej bez przeszkód, choć jak zawsze warto zwracać uwagę na sytuację przed nami i dostosować tempo do tego, co dzieje się na drodze. Zachowajcie ostrożność i przede wszystkim nie traćcie cierpliwości. W Iławie szykuje nam się z pogodą w kratkę. Będzie troszkę słońca, sporo chmur i przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, choć może spadać, więc warto sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna aura, ale zrobi się już nieco chłodniej. Za to przestanie padać w okolicach piątku.
23: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
24: Są duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim. To w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem w Katowicach i okolicach. Jest wzajemne honorowanie biletów także w komunikacji miejskiej. Rząd znów przyjął podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie program CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
25: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
24: Orlen w pierwszym półroczu tego roku miał zarobić prawie 16 miliardów złotych. OpenAI, Anthropic i Google będą działać wspólnie. To w obszarze bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Chcą stworzenia organu kontrolnego. Jan III Sobieski na stałe w Parlamencie Europejskim. Wczoraj nadano jego imię jednej z sal w Strasburgu.
26: A w tę środę to wy od rana rządzicie i czujcie się po królewsku. Tak was podejmujemy najbardziej energetyczną muzą. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Derwak, siemano, jest dziewiąta.

jest na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jest to 12 minut po 9. To jest właśnie Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wylądowaliśmy razem w środę. Słuchajcie, jak macie już dość tego całego zamieszania wokół was, to ja to rozumiem. Tak? No to jest opcja zmiany otoczenia. Na totalnie inne. No i za chwilę więcej będzie o tej oryginalnej propozycji, ale wcześniej Lil Oxy, Lawinia w Melo.

0: If I Lose Myself, One Republic, Alessa w Melo. Uwaga, uwaga, poszukiwani są ludzie do zamieszkania na prawie bezludnej tropikalnej wyspie, słuchajcie. No, teren leży blisko Australii, no trochę daleko od nas, blisko Australii, ale uwaga, zamieszkany jest aktualnie tylko przez dwie osoby. Organizacja, która zarządza tą wyspą, szuka kolejnych ludzi, którzy chcieliby się tam przeprowadzić i po prostu pomieszkać. Nie jest to oferta pracy, w której leży się, wiecie, na hamaku i patrzy na ocean i wysyła do internetu swoje przemyślenia. Chodzi o pewne wyzwanie. Mają być to ludzie samodzielni i praktyczni, którzy, krótko mówiąc, poradzą sobie z codziennym życiem w takim miejscu, dadzą sobie radę i udowodnią, że to jest właśnie oferta dla nich.
1: Ja się zastanawiam, skoro mieszkają tam tylko dwie osoby już i nikt nie chce z nimi zamieszkać, to może są po prostu słabymi sąsiadami, nie?
0: Tak sobie myślę, że coś w tym podchwytliwego jest i pewnie gdzieś jest jakiś haczyk, chociaż jak zacząłem od pieniędzy, to muszę wam powiedzieć, że czynszu się nie płaci, zakwaterowanie super. Na miejscu jest zapewnione, pogoda też. W zamian trzeba zajmować się ogrodem, zwierzętami i drobnymi naprawami.
1: To mogę.
0: Słuchaj, jakby cię jutro w pracy nie było, to wiem, gdzie cię szukać.

0: Neptunek a What If w Melo Radio. Podkręcamy tempo takimi dźwiękami, takim brzmieniem i taką energetyczną muzą dla was od rana. No i można powiedzieć, że wyczesaną środę mamy, dlatego że dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Także wiecie, obczajcie swój look, zawsze coś tam można poprawić, chociaż z drugiej strony przecież jest idolo, także. James Hype już za chwilę i Sam Harper w Melo.
1: Melo Radio i Ława na

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po reklamie.

0: Dajcie sobie szansę na zatańczenie, na przykład z radości, ale z radości też można krzyknąć, uśmiechnąć się, podskoczyć. Wiele rzeczy można z radości zrobić. Zaraz po tym, gdy się człowiek dowiaduje, że zgarnia szybką kasę od Meloradia. Można też po prostu od razu ją z radości wydać.
1: No, można.
0: Taka opcja jest u nas. Słuchajcie, bo jak do was zadzwonimy, jak zgarniacie szybką kasę, to macie ją u siebie do wypłacenia od zaraz. Więc już teraz wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdą te pieniądze, na co wydacie, albo krótko mówiąc po prostu, na co przepuścicie tak od ręki od razu. Jeszcze dzisiaj 200 do zgarnięcia, wbijajcie na meloradio.pl i dołączcie do tej zabawy. Szybka kasa jeszcze dziś na pewno trafi do kogoś.

0: baby.
1: Maja Oma i Chris Cross Amsterdam, najlepszy drop nowych hitów w Meloradiu, jaki mamy dla was. Adi przywita was już za chwilę, najlepiej jak potrafi, a ja zrobię to jutro z samego rana. Budzimy się znów od w pół do siódmej. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
2: A już o dziesiątej zagramy
1: Lumix i Self Aware w Melo. Mamy też dla was najświeższą prognozę pogody i newsy. Sprawdźcie w Meloradiu już za chwilę.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Uwaga! Wie-

0: 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy, odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Trafik.
1: Poranny ruch jest już wyraźnie spokojniejszy i na ten moment po Iławie jedzie się w miarę płynnie. Jeśli macie kilka spraw do załatwienia w mieście albo ruszacie w dalszą trasę, to warunki do jazdy powinny być raczej sprzyjające. Warto po prostu zachować spokojne tempo i obserwować sytuację na drodze. Jedźcie spokojnie.

0: Pogoda.
1: Słońce naprzemian z chmurami, wciąż też możliwe przelotne opady deszczu. Tak dzisiaj ma wyglądać pogoda w Iławie niemal przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, co z kolei powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż z niższą temperaturą, a deszcz powinien przestać padać w okolicach piątku.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W sportowym kompleksie przy ulicy Sienkiewicza w Iławie powstaną dwa nowe kryte korty tenisowe. Samorząd miejski wyda na te inwestycje około 7 milionów złotych. To, jak mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy, ogromna szansa na popularyzację tenisa w naszym mieście.
2: A dodatkowo zyskamy, mam nadzieję, ogólnopolskie wydarzenia, tu rozgrywane w Iławie, co też ugruntuje naszą pozycję jako Iławy na mapie sportowej całej Polski.
1: Budowa nowych kortów ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku. A ostatnio przedszkolaki odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Iławie. Podczas spotkania dzieci poznały zasady bezpieczeństwa na drodze i dowiedziały się więcej o pracy policjantów. Zajęcia miały pomóc najmłodszym bezpiecznie poruszać się po drogach. I jeszcze jedna informacja. Jutro w Iławie odbędzie się spotkanie z pisarzem Tomaszem Słomczyńskim. Autor opowie o książce Delta przez Żuławy, za którą otrzymał literacką nagrodę Warmii i Mazur. Spotkanie rozpocznie się o 17.30 w Iławskiej Bibliotece. A za godzinę powiem więcej o zmianach w ofercie Iławskiego Centrum Kultury.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: No siemano, w środę, mały piątek. Słuchajcie, do weekendu już jest naprawdę niedaleko. A skoro środa, no to też czas na to, żeby podkręcić tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

jak do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bliskim.

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół i pogwarzymy w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo z Wojtkiem Sokołem. A dzisiaj mamy 16 dzień września. Chciałem powiedzieć sierpnia przez chwilę, ale niestety już wrzesień, wakacje już za nami. No i kalendarz świąt nietypowych jak zawsze dowozi coś naprawdę giga fajnego. Dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Myślę, że tutaj też możemy to trochę podciągnąć i pod barberów, no bo generalnie osoby, które dbają o nasze włosy, powinny być razem, dbać o siebie, lubić się i w ogóle trzymajcie ode mnie najlepsze życzonka, żebyście zawsze byli tacy uśmiechnięci. I zawsze, ale to zawsze najlepsze ploty są u fryzjerów i barberów. To tak tylko mówię. Kto dawno nie był, zróbcie coś ze sobą, ogarnijcie swoje włosy i bądźcie piękni. Anima Hypnotized. Wasze włosy będą hypnotizing.

Sony Podera, czyli nasz ziomek, którego bardzo blisko poznaliśmy podczas Sunrise Festival. Pięknie to gra. Say Something i 27 minut po godzinie 10. Dobrze, że jesteście, no bo my dbamy za każdym razem o to, żebyście wyczuli się dobrze, żebyście mieli piękną środę. Środa to dzień prania, tylko chciałem przypomnieć. Ktoś może nie pamiętał, to akurat macie już Kind Be Remindera. A w tej godzinie jeszcze Swedish House Mafia i Happiness Is So Sad. Tak trochę poetycko, romantycznie, ale też i energetycznie. Bądźcie blisko.

0: Radio Iława. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie. Meloradio Iława na 90 i 2 FM.

0: jutro.
1: Young Glosia. I Jonathan, Noc Aniołów i 18 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio i przypominam, że warto skorzystać z okazji i to takiej, wydaje mi się, że naprawdę fajnej i solidnej. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i tam już w tym momencie czeka szybka kasa, no bo 200, a nawet i 500 złotych jest cały czas do zdobycia. I to w zasadzie za to, że napiszecie nam, co byście z tym sianem zrobili. Także no, guys, to jest bardzo proste, to jest mega łatwe, fajne i przyjemne. I co by nie mówisz, też pożyteczne.

0: przyznacie, że to był ja. Zwłaszcza o tej porze. Silva Bumpa on tonight w Melo Radio. A w nocy może się faktycznie dużo różnych rzeczy wydarzyć. Trzymam za was kciuki, jeżeli macie jakieś ambitne plany. Słuchajcie Melo Radia i za dosłownie moment najnowsze newsy, w których będziemy informować o tym, co w kraju i na świecie, ale też sprawdzimy, co w pogodzie. No bo słońce jakieś ci pokazało.
1: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, będzie Shimza i Fire Fire.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. Pogoda.
22: Stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Iławie. Będzie i słońce, i spora ilość chmur, i zdaniem synoptyków możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się dzień z podobną pogodą, ale temperatura już będzie niższa, bo maksymalnie zobaczymy 18 stopni na termometrach, a w piątek powinno zrobić się pogodniej.
21: To są newsy Meloradia Iława.
22: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 32-letni mieszkaniec Iławy trafił na 3 miesiące do aresztu za znęcanie się nad matką. Mężczyzna mimo sądowego zakazu zbliżania się do niej pojawił się w jej mieszkaniu i wszczął awanturę. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Szykują się zmiany w ofercie Iławskiego Centrum Kultury. Nowy projekt zakłada współpracę ze szkołą muzyczną, powstanie studia filmowego oraz projekcji kina artystycznego. Zaplanowano również rodzinne spotkania z klasyczną formą rozrywki, mówi Magdalena Krzywacz z placówki.
0: Będę chciała też ruszyć z planszówkami i te będą familijne. Bardzo bym chciała, żeby to były takie fajne spotkania przy grach strategicznych, przy różnych grach planszówkowych.
22: Od października placówka zaprasza młodzież i dorosłych na zajęcia z grafiki animacyjnej i komputerowej. Jeszcze przypominamy, że w najbliższy piątek na boisku w parku w Fijewie szykuje się turniej piłkarskich wspomnień. Jedną z największych atrakcji będzie udział w wydarzeniu byłego reprezentanta Polski Sebastiana Mili. Początek o 18:00. Wcześniej, bo za godzinę, powiem więcej o konkursie związanym z minionymi wakacjami.
1: Już prawie 11:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Michał W. z zarzutem według śledczych przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić poradę infekcyjną. Pielęgniarki mogłyby przepisać lek na grypę i skierować na wybrane badania. Policja w Indiach prowadzi śledztwo w sprawie ponad 500 tysięcy fałszywych kont Gmail. Wysłano z nich do urzędów m.in. fałszywe ostrzeżenia o podłożeniu bomb. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Jeśli nie będzie opadów, mogą to być niebezpieczne warunki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: Taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
1: Niewykluczone, że to pokłosie ocieplania się Oceanu Spokojnego.
23: Ja z kolei postaram się ocieplić wizerunek. Jest 11:00 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, podkręcamy tempo, no bo kiedy inni gadają, my już gramy. No i teraz też będzie gorąco. Shimza i Fire Fire, zgodnie z obietnicą, zapraszam do 14:00. Siemanko jeszcze raz.

Thomas Gray, Use Rai, Heaven w Melo Radio i to jest faktycznie bardzo, ale to bardzo dobre brzmienie, o tej porze szczególnie. Odnośnie pory, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Życzę wam też nie tylko takiego super dnia, ale życzę wam takiej pozytywnej energii, jaką ma Thomas Gray, bo to jest facet, który ciągle się śmieje, ciągle się uśmiecha, ciągle jest skory do tego, żeby po prostu się dobrze bawić. I mam wrażenie też, że każda jego przygoda jest inspiracją do tego, by nagrać kolejną fajną nutkę. Przynajmniej tak opowiadał między innymi wtedy, kiedy byliśmy na Tomorrowland. Ale teraz z kolei będę miał dla was spotkanie z Floridą i Keszą w dodatku. I to nutka, którą być może kojarzycie z filmu Kac Vegas. Oczywiście nikomu nie życzymy kaca.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I to jest genialna nuta, która pobudzi was zdecydowanie lepiej niż kawa czy inne energetyki. Słuchajcie, więcej takich obiecuję, że będzie. Spotkamy się z legendą EDM-u, czyli Arminem Van Burenem i Everlasting. To jest piękna nutka, ona jest taka nastrojowa. A kiedy trzeba, no to dosłownie daje do pieca. Nigdzie nie odchodźcie, to wszystko jeszcze w tej godzinie.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
18: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
18: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
18: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
18: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
18: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Michael Kelfan i Treasure Soul w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i to totalnie na grubo. Słuchajcie, odnośnie tej duszy, to coś dla tej duszy trzeba zrobić. Nie wiem, w pracy teraz jesteście, to może na chwilę byście się urwali i przeszli, bo z tego co widzę pogodowo, to naprawdę nieźle to wygląda. Dzisiaj mamy farta. Wyjście gdzieś na moment, nawet na kawusie, żeby odetchnąć, to myślę, że nie jest jakiś tragiczny pomysł. A jak potrzeba kasy, to ja to rozumiem. Ja to totalnie rozumiem i słuchajcie, na to też mamy rozwiązanie. 200, a nawet 500 zł na kawę na pewno starczy. Dajcie znać tylko, na co chcielibyście to wydać, a zróbcie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie i nie czekajcie, bo szkoda czasu. Serio.

0: Lost Frequencies i Paradise of Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Redaktor Siko, rano, siemano.
1: No cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Jest taka grupa społeczna, która dostanie jednak dopłaty do paliw i o tym będzie w tych newsach. Wszystkich wkurzymy.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dosłownie cały kraj?
1: Tak.
0: Ale super.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Te cudne, potężne basy i synty zagramy punktualnie o godzinie 12, kiedy inni będą gadać.
2: Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy

0: 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Pogoda.
5: Przelotne opady deszczu, sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie. Tak ma wyglądać dzisiejsza aura w Iławie. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie i taka powinna być też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż zrobi się nieco chłodniej. W piątek za to możemy wstępnie spodziewać się pogodnego dnia już bez opadów deszczu.
4: To są newsy Meloradia Iława.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ratusz w Iławie szykuje się do budowy dwóch krytych kortów tenisowych. Samorząd pozyskał na ten cel 3 miliony złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warunkiem przyznania dotacji było zapewnienie o współpracy miasta z organizacjami sportowymi w Polsce, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
6: Musieliśmy ściśle współpracować też i z Ogólnopolskim Związkiem Tenisa Ziemnego, dlatego że w toku tej inwestycji już po oddaniu najprawdopodobniej Związek będzie tutaj organizował wydarzenia, turnieje, eventy.
5: Inwestycja będzie kosztować Ratusz blisko 7 milionów złotych. A w zakładzie recyklingu tworzyw sztucznych w Grabowie można bezpłatnie oddać folię rolniczą. Przyjmowany jest materiał z tuneli ogrodniczych czy worki po nawozach. Każda dostawa będzie podlegać kontroli przed przyjęciem. Folię można przewozić w tygodniu od 7 do 16. Na koniec jeszcze policjanci z Iławy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie Letni Przewodnik. Trzeba przygotować pracę plastyczną lub krótki film o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych aktywności. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września, a na autorów najlepszych prac czekają nagrody.
7: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o pomoc. Straż Graniczna otrzyma wsparcie od armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: W celu ochrony granicy państwowej, sprawności prowadzenia procedur.
8: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze. Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Będą wynosiły 52 grosze za litr, zapowiedział to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wzrost cen energii wymaga działań na poziomie unijnym, tak twierdzi włoska premier Giorgia Meloni. Domaga się wsparcia firm i obywateli. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Wszystko przez częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
7: Na zegarach 12. Siemanko, Daddy po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nie mamy nic do butelek. Ale właśnie, mamy z kolei Dub Dogs i How Does It Feel. Siemanko, Daddy po tej stronie.

chyba mogę to powiedzieć, że to taki trochę mój crush obecnie. Ale taki muzyczny. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 15 minut po godzinie 12. Liwka robi sobie wolne. Podziękowała niedawno za to, co robiła w zasadzie w lato. No, podziękowała wam za to, że byliście na jej koncertach, że się dobrze bawiliście, że w ogóle było superancko. Czekamy na kolejne nowości od tej pani, a przed nami spotkanie z facetem, którego bardzo dobrze znacie, bardzo szanujecie z tego, co wiem. No i słyszycie się z nim w dobrym melo. Robin Schulz, One with the Wolves, 100 gram wam już teraz, żeby ta środa była trochę luźniejsza. Powodzonka.

All of my love w Maloradio to Iben i 27 minut po godzinie 12. Wszystko dla miłości, wszystko z miłości. Ja wiem, jak bardzo kochacie swoją pracę, dlatego się bardzo dużo uśmiechacie. Ale spokojnie, mam na to sposób. Jak zawsze jestem przygotowany. My Place, Josh Baker, ale będzie też Pitbull w tej godzinie.

Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeży filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram, a do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
24: Dobrze, Barcelona.
23: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
25: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Po reklamie. Meloradio Iława.
13: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Niby dużo tutaj delikatności, bo to kaszmir, ale jakby się wsłuchać, to jest tutaj też dużo tłustego bitu. Dziś są The Dance Floor w Meloradiu i 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i zaglądam do tego, co się dzieje w polskiej muzyce. No i wracamy do szanownego pana Mateusza, czyli do Gipsa, faceta, który jest zajarany motoryzacją totalnie. Jak tylko może, to chwali się swoimi gablotami. Jak gdzieś tam liczę, że też pokaże może jakiś motocykl w najbliższym

czasie. Ale jeżeli nie, to i tak jest git, bo już niedługo będziemy słyszeli się na jego genialnym koncercie. 17 października widzimy się w Warszawie, także na pewno przygotował dużo fajnego materiału, no i też pełno gości. A propos, no to gramy teraz karnawał razem z PZ-em. Fajnie byłoby ich zobaczyć razem na scenie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Axwell, Bon, Whatever Turns You On. To się tak rymuje. 8 minut do godziny 13, my podkręcamy tempo w Melo. Jaramy się, że jesteście z nami. No i ze mną jest też Ula Harciarek, którą serdecznie witam.
1: No hej, jestem. Jak tam? I będą newsy. O, a super. W newsach będzie o potencjalnie serialowym hicie.
0: Ale opowiesz nam, co to za serial?
1: No oczywiście.
0: Dobra, to już się nie mogę doczekać, ale fajnie.
2: A już o 13 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Pewnie nie powinienem, ale wiecie co, trudno. Lubię być ryzykantem. Powiem żart, skoro jest Tobi Romeo. Ciekawe, czy jest Tobi Julia. Przepraszam.
2: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy

0: Rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
7: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
8: Po reklamie.
9: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek w studiu. Czas na News Melo Radio.
10: Policja zatrzymała ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. Chodzi o śmiertelny wypadek na moście Łazienkowskim w Warszawie. Zatrzymany był poszukiwany listem gończym. Szef Meta jest przeciwny spowolnieniu prac nad rozwojem AI. Według niego lepsze byłoby wprowadzenie odpowiedzialności prawnej. Spada liczba ofert pracy, najbardziej w województwach wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. To może być hit. Do streamingu trafia dziś Lalka, ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, a tej jesieni zobaczymy też kinową wersję Lalki, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
11: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
10: Premiera kinowej Lalki 28 września.
9: No, jeżeli nie rywalizujemy, to tak naprawdę rywalizujemy i wszystko jasne. No a ja to w liceum z Lalki to miałem 4 nawet, muszę się pochwalić. Tak, przeczytałem, było. Adi z tej strony, siemano, 13 na zegarach, zaczynamy. Tobi Romeo i Fly High już teraz.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Mikołaj K., znany wśród ogólnopolskich radiowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jako kto? Jako Mikołaj.
0: Jako Mikołaj. Wow. I jako człowiek, który przeżył coś niesamowitego i cieszę się, że mi o tym powiedział. Czas na
1: słuchaczy. Tak, wyobraźcie sobie, że jechałem dzisiaj do pracy ulicą Dolną w Warszawie i zauważyłem, że na rogu stoi taki automat z wodą. Można sobie wstawić butelkę, jak się ma, i napełnić sobie wodą tę butelkę.
0: I to jest ta rzecz, która sprawia, że ludzkość staje się lepsza.
1: Tak. Myślę, że na każdej ulicy powinny stać takie automaty.
0: Ja myślę, że to powinno występować w ogóle w całym kraju i szczególnie w sobotę, po tym, co się dzieje w piątek.
1: Znaczy się sushi!

klasa czy obciach? Klasa. What if to Neptunika w Meloradio, 29 minut po godzinie 13. Środa, piękna środa słoneczna. Tego słońca wysyłam wam tak naprawdę dużo i wszędzie, do całej Polski, żebyście mogli trochę skorzystać. I powiem wam, to jest chyba dobry moment, bo na termometrach nawet i do 25 stopni. Guys, zróbcie coś z tym. A w tej godzinie Never Let Me Down to Vice i Tom Gregory. Dawno tego nie było. A no i ej, właśnie, bo bym zapomniał. How Much Is The Fish wam zagram od Scootera. No ej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Jak słychać, ryba nie tylko w piątek. Bo może być też w środę, chociaż to mały piątek. No właśnie, Scooter i How Much Is The Fish w Meloradio, a odnośnie tego utworu, to taka fajna głosówka się pojawiła na WhatsAppie Meloradia.
1: Dlaczego ja? Dlatego, że chciałbym...

0: dostać odpowiedź na How much that is? Pozdrawiam was.
1: Nie, stary, to my pozdrawiamy. No i przypominam o naszym WhatsAppie, tak naprawdę znajdziecie go na naszej stronie meloradio.pl i co z nim warto zrobić? Słuchajcie, wchodzicie na naszą stronę i tam macie bezpośredni odnośnik do naszego WhatsAppa, nagrywajcie głosówki o czym tylko chcecie, co u was, jak się macie, gdzie jesteście, co robicie, co tylko macie ochotę nam powiedzieć, my to przekażemy dalej. Także nie ograniczajcie się, tylko działajcie, bo dzięki temu, że coś nagracie, jest duża szansa, że zgarniecie coś z Melomerczu. Tak, tylko chciałem wam przypomnieć, bo może akurat macie ochotę z kimś się podzielić tym, co u was. No, wiecie co robić.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Dzięki.
1: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Aj, Boże, Iga, lubię z tobą spędzać czas.
2: Ja z tobą też.
1: Rozmawiać, wiesz, mamy dużo tematów wspólnych.
2: Zgadza się.
1: Jak na przykład to, gdzie jest nasz kolega Mikołaj.
2: Mi się wydaje, że on... Nie, powiem to wprost. Tak? Powiem to wprost. Tak? Pali papierosa.
3: A już o 14 zagramy.
1: Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Słuchaj, no powiem szczerze, jestem zaskoczony.
2: Ja nie wiedziałam, że on jest taki niegrzeczny chłopak, że pali papierosy, no.
1: A ja jestem zaskoczony tym, że mi o tym nie powiedział i poszedł sam.

0: Halo Radio Iława na 92 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie masz żadnych

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da!
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę!
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Teraz usłyszał prawomocny wyrok 2 lat więzienia. Chodzi o sprawę włamania w Sopocie do auta. Nasz MSZ ostrzega przed podróżami do Peru i Ekwadoru. Powodem ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Są nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek. Przy 3 nie musi być nikogo na recepcji, a przy 4 nie musi być minibaru czy lodówki w pokoju. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią. Mówi rozgrywający Marcin Komenda.
3: Spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
2: Mecz o godzinie 18:00.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, jest środa, to jest dzień przyjemności, dlatego chyba porozmawiamy o trójkątach.
2: Tak jest, ponieważ wiemy, gdzie można zjeść, schrupać taki najlepszy trójkąt na świecie.
1: O takich trójkątach.
2: No, o jakich?
1: Ja myślałam o innych, ale teraz to już w zasadzie myślę o pizzy tylko. Iga Mikołaj, cześć, witajcie. Smacznego.
0: Freak Fight w Meloradiu. Two ships in the night. Dead drop.

0: A to nasza ukochana bletka Tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Obiecaliśmy wam trójkąt. Mhm. Nawet nie jeden.
1: Nawet więcej. Ja bym zmieścił takich,
0: naprawdę?
1: Dużo.
0: W sumie ja też. Nie gdzie wiem, czy mówimy o tym samym.
1: Tak. Gdzie jest najlepsza pizza na świecie, jak myślisz?
0: We Włoszech.
1: Nie.
0: W Polsce?
1: Nie.
0: Nie wiem.
1: Przynajmniej według takiego rankingu, który układa listę 50 najlepszych pizzerii na świecie, najlepsza pizzeria w 2026 jest w Londynie.
0: Bo tam jest dużo imigrantów?
1: Nie wiem, no po prostu w Londynie. Potem na drugim miejscu najlepsza knajpa znajduje się w Nowym Jorku, a dopiero na trzecim miejscu mamy coś z Włoch, jest właśnie lokal z Mediolanu.
0: To skandal jest jakiś.
1: To skandal? To prawie jak Toskania. Ale ja wolę polską pizzę.
0: Na grubym takim cieście.
1: No, nie powiem, gdzie jest najlepsza, bo gatekeepuję. I can feel

0: Jakoś tak milej na serduszku mi się zrobiło, ale nie miło mi się robi na serduszku, jak widzę te wszystkie dramy w internecie. No co ten rudy Ed Sheeran odwala?
1: Te wszystkie smutne buzie, no właśnie, bo jest kontynuacja
0: dramy.
1: Dramy, o której mówiliśmy wczoraj, że Macklemore został pożegnany z trasy Eda Sheerana. I teraz cała reszta muzyków na własne życzenie też z Edem się pożegnała.
0: Może przypomnijmy w ogóle, dlaczego ten Macklemore został odsunięty.
1: Tak, on tam wsparł słowem po prostu Palestynę i jakimś tam organizatorom koncertów na stadionach nie spodobało się przede wszystkim, w jaki sposób to zrobił, przynajmniej oni tak mówią.
0: Tak.
1: No i został poproszony o opuszczenie lokalu i tyle. No i teraz cała reszta tych muzyków razem z zespołem Eda Sheerana powiedzieli, że jak tak, to oni też nie grają, wracają do siebie, do domu i koniec. Koniec filmu.
0: I co teraz?
1: No nie wiem, co teraz właściwie. Chyba koniec trasy to będzie. No chyba, że Ed Sheeran sam będzie na gitarce grał. Przecież on umie, nie?
0: Zaczynał na ulicy w ogóle, grał tak na tej gitarze. Zbierał pieniążki, tak?
1: Tak. No, Ed Sheeran też się wypowiedział osobiście. Powiedział, że to nie była jego decyzja, tylko decyzja organizatora trasy. A on natomiast... To, że nie decyduje się wypowiadać publicznie, to nie znaczy, że nie ma jakichś własnych przekonań na ten temat, tylko chce, żeby jego koncerty były dla wszystkich. Ja też jestem to w stanie zrozumieć, no bo jak nie chce się wypowiadać, no to nie musi przecież.
0: No, w sumie tak, w sumie to amen.

0: Wiesz co, Mikołaj, mi to się chce płakać.
1: Czemu?
0: Dlaczego nie możesz być influencerem, być bogaty i kupować mi dużo rzeczy?
1: Mogę być bogaty i porzucić te dwie pozostałe opcje?
0: Chyba to się nie uda.
1: Aha, no to trudno.
0: O znanej influencerce porozmawiamy.
1: O, czy to jest ta moja ulubiona, co kupuje dzieciom telefony, żeby przekupić je, żeby lubiły inne dzieci?
0: Zgadza się, ale niestety nie możemy być jej dziećmi. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

0: Young Again w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i znowu zanurzymy się w świat influencerów.
1: Fantastycznie, kocham ten świat. To mój ulubiony świat ze wszystkich.
0: A czy to nie jest tak, że Andziaks jest twoją ulubioną influencerką?
1: Oczywiście, oglądam codziennie. Najbardziej lubię odcinek ten o tym, no, jak tam jest w Warszawie, nie?
0: Na pewno takie odcinki były, dobrze, ale nie wiem, czy wiesz, ile taka Andziaks zarobiła w rok.
1: No wiem, bo jej mąż wszystkich poinformował bardzo uprzejmie, że 2 miliony złotych z samego YouTube'a, a powiedział, brawo, że to tylko ułamek kwoty.
0: I wy taki ułamek tej kwoty możecie mieć za pomocą meloradio.pl.
1: Tak, taki ułameczek, szybka kasa czeka.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee v Meloradiu.
1: A już o 15:00 zagramy
2: I Like Marlon Hofstadt i South Star.
0: Jak my podkręcamy tempo, to ja nie mam pytań.
2: O, lampka ci się nie świeci, właśnie zauważyłem.
0: O, nie przejmuj się tym.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
9: Minuta do 15:00, czas na newsy Melu Radia.
10: Ula Harciarek on the mic. To już pewne, dron odnaleziony na plaży w Rusinowie jest rosyjski, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
11: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg.
10: Prokuratura prowadzi śledztwo. Ponad 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią to mniej niż przed rokiem, informuje MSWiA. Wszystkie próby zostały udaremnione. Kierowcy mają powód do radości. Za pół roku znikną opłaty na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. 16 kibiców Romy dostało zakazy stadionowe za faszystowskie pozdrowienia. Zdrowienie wykonali je podczas meczu z Atalantą Bergamo. Zrobi się zimno, jak prognozują synoptycy. Jutro maksymalnie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wydano też alerty przed burzami i intensywnym deszczem.
12: Podobno wiara czyni cuda. My wam udowodnimy w tej godzinie, że to nieprawda, a przynajmniej manifestacja nie działa.
13: No. Straszne. To trzeba udowadniać?
12: Tak, Iga Mikołaj, cześć, słuchacie Freak Fightu.

0: Słuchajcie, Freak Fightu 12 po 15. Nie jest łatwo znaleźć faceta, nie jest łatwo znaleźć kobietę. Mhm. I Julia Wieniawa ma dokładnie ten sam problem. Ostatnio powiedziała, że afirmuje dojrzałych mężczyzn. Ja chcę mieć wreszcie dojrzałego mężczyznę.
1: Tak, bo nic tak nie pociąga dojrzałych mężczyzn jak typiara, która afirmuje coś i uważa, że jej się należy od wszechświata.
0: Chyba nawet Julia się z tobą zgadza, bo powiedziała o sobie mniej więcej coś takiego ostatnio w jednym z wywiadów. Mhm.
2: Z nikim aktualnie nawet nie pisze, nie flirtuje. Ja mam wrażenie, że... Ja się zastanawiam, nie wiem, czy jest ze mną nie tak? O co tu chodzi?
0: O co tu chodzi?
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: O
1: ale się domyślam.
0: Mikołaj! Może afirmujmy dla niej chłopa.
1: Dobrze, dobrze.

0: Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Książulo i Magda Gessler.
1: O, to by było dopiero połączenie. No taka power couple polskiej gastronomii.
0: Słuchajcie, Książulo testował bardzo wiele knajp od Magdy Gessler i zazwyczaj to był flop, mówiąc po młodzieżowemu.
1: Tak, zazwyczaj mu się nie podobało. Chyba ceny przede wszystkim.
0: Głównie.
1: Go tam kłuły w oczy. Mówił, że właśnie no ceny to tak nie... Jakoś nie dojeżdża, nie do tych cen, o w ten sposób.
0: Ale wszystko się zmieniło.
1: Tak jest, Magda Gessler otworzyła nową restaurację nad jeziorem.
0: Jeziorem.
1: Nad jeziorem. Przypominam, że miałem dwa z geografii.
0: W ogóle się tym nie przejmuj.
1: I w tej knajpie w końcu Szymonowi posmakowało i nawet dał muala.
2: Bardzo mi miło.
0: To powiedziała Magda Gessler?
1: Trochę tak, ponieważ pani Magda Gessler w swoich mediach społecznościowych opublikowała filmik, na którym no widzi, co się wydarzyło i też dziękuję za to, co się wydarzyło. I
0: jakim
1: docenia
0: słowem?
1: To, co się wydarzyło. Voila.
0: Muala, voila,
1: no
0: piękna
1: tak.
0: Sprawa.
1: I teraz tam pewnie będą kolejki takie, że trzeba będzie długo trzymać.
2: Nie wiem, to może być różnie. Pan zobaczy, co to będzie, sikanie potem będzie boleć.
0: Ale to mega niezdrowe.
1: Zobaczymy, co to będzie.
0: No to voila, Dracula specjalnie dla was we Freak Fighty. Sick Romance, Team Berg, to gramy wam już za chwilę.

0: da się tak bezczynnie siedzieć do tego kawałka Fastboy, Music Sounds. Ja się aż uśmiecham na samą myśl o tym, jak to gramy. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighter.
1: Ja natomiast się trochę zatrważam, jak sobie pomyślę o przyszłości naszego narodu.
0: Bo jest pokolenie alfa.
1: Tak, i mamy pierwszy taki raport, który podsumowuje to właśnie pokolenie w Polsce przede wszystkim.
0: Przeanalizujemy ten raport.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio i Ława na 92 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakup.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Bocian! Patrz! Bocian!
11: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
12: Odlatujemy! Odlot!
11: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: Red Light w Melo Radio. Ja jestem pokoleniem Z, Mikołaj jest pokoleniem Y. Mhm. A my teraz porozmawiamy o pokoleniu alfa.
1: Pokolenie alfa zostało przedstawione teraz w polskim raporcie i teraz wiemy o nich wszystko. Wiemy na przykład, że są określani mianem pokolenia cudzych oczekiwań. Uwaga, dorastają pod presją ocen, matury i porównań z dorosłymi, jednocześnie coraz częściej czując, że mają niewielki wpływ na własną codzienność.
0: To trochę jak my.
1: To trochę tak jak każde chyba dziecko w historii dzieci.
0: Ale to pokolenie ma takie problemy przez to AI, że samodzielnie nie myśli.
1: Tak, 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake, ponad połowa ósmoklasistów nie potrafi stwierdzić, czy informacja jest wiarygodna.
0: Straszne.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: baví, babe.
1: Majo, maj v Melorádiu. Ja bym się wystraszył, jakby ktoś mi powiedział: Iga, jesteś w nastoletniej ciąży.
2: Ale to już chyba za późno na takie rzeczy.
1: Jak to, nie jestem już nastolatką?
2: No już, już chyba trochę nie.
3: Będzie strasznie też w newsach, nie wchodzę w ten temat.
4: A już o 16 zagramy
2: nasz ulubiony numer.
1: Ten numer, punktualnie, o 16.
2: Tak jest.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Puławy. Słuchaj na 90.2 FM. Co jest grane w Iławie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już 26 września nad Małym Jeziorakiem odbędą się powiatowe zawody wędkarskie. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 7 przy hali sportowo-widowiskowej. Sama rywalizacja potrwa od 8.30 do 12.00. Na najlepszych wędkarzy czekają nagrody, które zostaną wręczone o 13.00 w porcie śródlądowym. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie zaprasza na spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim, reporterem, pisarzem i laureatem Nagrody Wawrzyn. To już jutro o 17.30 w czytelni regionalnej przy Jagiellończyka 3. Będzie można porozmawiać o książce Delta, za którą autor otrzymał literacką nagrodę Warmii i Mazur. A na koniec jeszcze stand-up. Już 4 listopada w Iławskim Centrum Kultury wystąpi Grzegorz Dolniak. Komik zaprezentuje swój najnowszy materiał Eldorado. Powie w nim, czemu niektóre tragedie wcale nie są tragediami oraz dlaczego Polska to prawdziwa potęga. Nie zabraknie oczywiście energii i śmiechu. Start o 19.00.
2: Minuta do 16.00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za fałszywy alarm bombowy pójdzie na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna miał zadzwonić się 12 września do ochrony szpitala w Białej Podlaskiej. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie mogą się zaszczepić dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. Średnia cena to 2,30 euro. Diesel podrożał do 2,42 euro. Straszne odgłosy można usłyszeć w Tatrach, bo trwa tam rykowisko jeleni, mówi Tomasz Zając z TPN.
5: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
4: Byki są w trakcie rykowiska, no i są pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać.
3: Co tam, sąsiedzie, drogie paliwo?
2: Mikołaj!
3: Żeby u nas jeszcze było tanie, nie?
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie warto zadzierać z kołem gospodyń wiejskich.
3: No, a tutaj pojawili się tacy odważni, co to zrobili?
2: I o tym pogadamy za chwilę.

0: I od razu w pracy Milady Dive into the Ocean, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie, słuchacie Melo Radia. I nie mamy dobrych wiadomości. Na pewno każdy z nas, każdy z was uwielbia dożynki.
1: Tak, i na pewno każdy z was uwielbia urząd skarbowy. A jak połączymy te dwie rzeczy, to mamy taką sytuację jak pod Krakowem, gdzie skarbówka weszła właśnie na dożynki i mandaty dostali. Jedno z kół gospodyń wiejskich, winnica, wesołe miasteczko, handlujący w kramie odpustowym i budka ze złotym napojem, gdzie obsługę prowadzili strażacy.
0: Czyli wszystko co najlepsze.
1: No właściwie tak. A nie, bo z Kolima nie było przecież.
0: Cytując z Kolima.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie inaczej nie umiem.
0: Król dożynek.
1: No cóż, no. Skarbówka miała żniwa, nie?

0: 17 по 16.
1: Szybka kasa. Melodia.
0: Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Mikołaj zawsze chciał być coachem. Zawsze.
2: Tak, odkąd zobaczyłem coacha Majka w internecie, kiedyś miał taką dramę z generatorem frajdy. Bawiłem się przednio.
0: Nie wiem, o czym mówisz, dlatego dzwonię do Diany, która wbiła na meloradio.pl. Ma ochotę na 200 zł i musi odebrać od nas telefon. Ma 5 sygnałów. Cześć, Diana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Co u ciebie słychać?
3: No, wszystko dobrze, jestem w pracy akurat.
0: No właśnie, a propos tej pracy, byłaś na meloradio.pl. Na co ci gotówka?
3: No, chciałabym umówić się na sesję z coachem.
0: Słuchaj, mówisz i masz, Mikołaj jest coachem.
2: Dzień dobry, tak, tak, nie mam dyplomu. Ale spoko, mogę ci w czymś pomóc. W czym pomóc, pani?
3: Och, no, najbardziej by mi pomogły jakieś 200-300.
2: No dobrze, nie wiem, czy tak coache rozdawają zazwyczaj z ten, ale my rozdajemy, po prostu, o tako.
0: Że tak? Że już?
2: Że tako.
3: Super.
2: No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
0: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
3: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: No to powodzenia.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A nie wiem, czy wiecie, ale Florajda ma dzisiaj urodziny. Mikołaj, jaki ty byłbyś w ogóle świetny.
2: Jako coach?
0: Tak.
2: Dzwońcie, zapisujcie się, porada jedyne 7 000 za pół godziny.
0: 100 lat dla Florajdy. Wow.

0: I ak tu i nekochať Becky Hill, Sunny Foder a Say Something v Meloradiu, tak podkrncame tempo. A teraz scéna praktycznie z gry komputerowej.
1: No właśnie, właśnie. Mam takie wrażenie, że chyba premiera GTA 6 za bardzo się obsunęła w czasie. Ludzie są zdesperowani, pragną rozrywki.
0: I dlatego pojedziemy do Zielonej Góry jeszcze w tej godzinie.
1: No nie mogę sobie inaczej tego wytłumaczyć, tej sytuacji, która tam miała miejsce.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakup.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O reklamie. Meloradio Iława na 92 FM.
2: Welcome to Saint-Tropez.

0: Jax Jones we Freak Fighter. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Zielonej Górze i nagle widzicie kolesia, który jeździ koparką i rozbija tą koparką samochody.
1: No, jedna pani nie musi sobie wyobrażać, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce w Zielonej Górze. Ktoś ukradł koparkę z pobliskiej budowy i urządził sobie nią rajd po osiedlu. Nie wiedzą kto, policja szuka sprawcy.
0: Ale myślisz, że on po prostu był zirytowany?
1: Wiesz co, ja myślę, że to może mieć związek z tym winobraniem, co tam było ostatnio w Zielonej Górze też.
0: Ach, ta Zielona Góra. Musimy ją odwiedzić chyba, co?
1: Chyba tak. Na żużel pójdziemy.
0: Nie.
1: Czemu nie?

0: To a My Place i Freak Fight v Meloradiu. A my... Aż się po prostu zamotałam.
1: Tak, w newsach sprawdzimy, gdzie jest fajnie mieszkać w Polsce.
0: Bo jestem w takim szoku, że aż się zamotałam.
1: Ale nie mów, nie powiem.
2: Ja powiem, że wszędzie w Polsce jest super.
0: Patriotycznie.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Posłuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny!
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Radio Iława. Co jest grane w Iławie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ochotnicza Straż Pożarna w Mątykach będzie obchodzić 80-lecie działalności. Jubileuszowe uroczystości odbędą się w najbliższą sobotę przed miejscową remizą. Strażacy otrzymają złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Przewidziano także odznaczenia dla członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Również Iławskie Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego będzie świętować 80-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się zjazd absolwentów. Spotkanie rozpocznie się o 11 w budynku szkoły, a wieczorem zaplanowano bal w Lubawie. Udział w jubileuszu jest bezpłatny. I jeszcze jedna propozycja. Janusz Leon Wiśniewski, autor bestsellerowej Samotności w sieci, spotka się z czytelnikami w Iławie. Okazją do tego jest 25-lecie wydania powieści, która przyniosła pisarzowi ogromną popularność. Spotkanie odbędzie się w piątek o 18 w Kinoteatrze Pasja. Wstęp na nie jest wolny.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Rekord ceny diesla został pobity. Według petrol.pl średnia cena to 8,89 za litr. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim. Utrudnienia na kolei mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, rosną opóźnienia w Sosnowcu. Komplikacje mogą potrwać do końca dnia. Trwają poszukiwania rannego łosia. Zwierzę błąka się po Półwyspie Helskim. Jego towarzysz zginął w sierpniu pod kołami pociągu. Wrocław fajnym miastem do życia. Badania wizerunkowe pokazały, że jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce, mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta.
4: W tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
3: We Wrocławiu coraz lepiej oceniane jest na przykład jedzenie.
5: Mniam.
2: Zwłaszcza w zoo.
5: Książulo lubi to. I mamy godzinę 17 i jak codziennie będziemy mieli do Was pytanie.
2: Tak, więc zapraszamy już teraz na naszego WhatsAppa, odnośnik do którego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
5: Iga Mikołaj, siemanko.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: ja to cię lubię, Mikołaj, naprawdę.
1: Bardzo dobrze nam się współpracuje, mam wrażenie. Tak. Bardzo zabawnie.
0: Kizo i Bledka w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Obiecaliśmy wam pytanie. Czekamy na odpowiedzi.
1: Może najpierw je zadajmy.
0: No tak, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
1: Panie, płacę i wymagam.
0: Bardzo jest to bezczelne.
1: No ale jest prawdziwe.
0: Albo tak jak ty mówiłeś, proszę przykleić mi włosy z powrotem.
1: Tak, albo pięknie, pięknie, a w myślach już myślę o tym, jak się na zero zaraz zrobię w łazience.
0: Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Czekamy na głosówki od was najlepiej na WhatsAppie Meloradia. A WhatsApp gdzie?
1: Na meloradio.pl.
0: Pytanie jest przyjemne. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Mhm. Myślisz dalej?
1: Myślę jeszcze, no. Na przykład...
0: Przepraszam.
1: Proszę mnie zrobić na Britney Spears.
0: Nie uda się. Na łyso, czyli...

0: jak na plaży, jak ja lubię takie brzmienie. Rush w Meloradiu. Tymczasem sprawdzamy, co można powiedzieć na literę P u fryzjera. Czekamy na głosówki od was, a te głosówki nagrywajcie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik tak na meloradio.pl. Sprawdzamy, co tam ciekawego. Magda?
1: 5 włosów na krzyż, a poproszę fryzurę.
2: Jak ktoś z takimi... moi przyjaciele musieli się z tym mierzyć. Jak im się zakola zaczęły robić aż do karku.
0: To jest to tragedia. Albo jak to babcia mówi, z bata nie ukręcisz.
2: Tak
0: nie?
2: Jest.
0: Dobra, Krzysiu?
3: Piękny i boski teraz jest pan.
0: O, a to miłe.
2: No, zawsze tak mówią. A potem patrzę w lustro i wychodzi jakiś potwór Frankensteina. A to ja!
0: Jakie ty masz złe doświadczenia w ogóle z fryzjerem.
2: Dlatego nie chodzę.
0: Paulina, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
4: Panie, kto panu to tak spaprał?
0: To częsta sprawa jest.
2: Tak, nie tylko u fryzjera, niestety. Co mówimy? U fryzjera właśnie, na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Tam taki mikrofonik naciskacie i się nagrywacie i nam wysyłacie i się cieszymy.
0: A ja kocham moją fryzjerkę. Tylko to chciałam powiedzieć.
2: Pozdrawiamy.

0: Alok, J-Lo w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Może Konrad?
1: Proszę pana, ale miało być na wózku.
2: A wyszedł czeski piłkarz, no żal.
0: Nic nie zrozumiałam. I może Mariusz?
3: Cześć, fryzjera na literę P można powiedzieć. Proszę przyciąć PKS.
0: Och, PK co?
2: PKS-y chciałbym takie mieć, ale niestety fizycznie nie jestem w stanie.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 90 i 2

0: Tak, brzmi tsunami w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera, to sprawdzamy. I dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście niesamowici, drodzy słuchacze. Mhm. Norbert najpierw.
1: Siemaneczko. U fryzjera można powiedzieć na przykład, proszę nie, za krótko.
2: Zawsze jak chodziłem do fryzjera, jeszcze regularnie, to też mi tak obcinał, nie mówił nie za krótko i było za krótko, no ale już tego nie cofnie, nie? Więc mówiłem, tak, tak, może
0: bo
2: być.
0: Oni mają taki problem, że nie rozróżniają, ile to jest 5, 10 centymetrów, 12.
2: To faceci tak zazwyczaj mają, no.

0: Jaki klimacik tutaj się zrobił, Paraíso.
1: To jest Rio, wiesz, tam karnawał, te sprawy.
0: Cześć, Oluś.
1: Brazylia na tango.
2: Jestem, a Rio to nie ten, co śpiewał Shine On?
0: Ale
1: to jest mądre. To był on, no. Aha. To on założył to miasto.
2: On założył ten klub.
1: Rio de Janeiro.
2: I był lepszy niż pewien Dariusz, nieważne.
1: No każdy jest lepszy niż on.
2: 18 zaraz. Iga, co powiesz na ten temat?
0: Na temat piłki nożnej?
2: Tak.
0: Lubię.
2: Dziękujemy.
1: O, szok.
2: Niedowierzanie.
3: A już o 18 zagramy.
0: Kłamałam.
2: I ją też lubisz. I nie kłamiesz teraz. Bibi Rexa, New Religion.
0: Buziaka dać?
2: Tak, daj. To ja też dam.

0: Region Juava. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
18: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
19: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio.
1: Radio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
21: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
22: Kilkanaście milionów strat to efekt katastrofy kolejowej pod Radomiem. Do kasacji trafi lokomotywa i co najmniej dwa wagony. To były rekordowe wakacje w Tatrach. Liczba turystów przekroczyła 2 miliony, ale tatrzańska przyroda dobrze to znosi, mu uważa dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
23: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
22: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Jesień może być bardzo ciepła, takie są prognozy synoptyków. Według ekspertów to efekt globalnego ocieplenia. Szykuje się emocjonujący sportowo wieczór, bo nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Za chwilę zagrają z Bułgarią. Trzymamy kciuki.
21: Bardzo mocno i ogramy ich, na pewno.
22: Oczywiście.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, ja już to zaczynam kolekcjonować. W poniedziałek bolała mnie głowa. Wczoraj bolało mnie gardło. Dziś mam katar. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy do końca tego tygodnia, ale to chyba już można zaliczyć jako hat-trick. Ale taki hat-trick duetów mam dla was na początek 18. Kygo i Max Macnown, ich Take Me Back. Zagram będzie Calvin Harris i Dua Lipa, Bibi Rexha i Faithless. To na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

to Kygo w Melo Radio. Tak tempo się podkręca, a polskie drużyny zaczynają walczyć w fazach ligowych europejskich pucharów. Czego można się spodziewać po tym wieczorze? O tym za moment wam opowiem. A to klasyk od ATB.

Reasons to Eli Oaks i Lavinia w Meloradio. Ten duet nieraz pokazał, że hity potrafi tworzyć. No i mamy kolejny dowód. 18:18 na zegarach, a za niespełna 3 godziny swoje pierwsze w historii zmagania z Ligą Europy rozpocznie nasza Polska, Jagiellonia Białystok. A tak wysoko, słuchajcie, jeszcze w Europie nie grali, a na dobry początek dziś mają wyjazd do Grecji. A ci to mają farta. Nie dość, że za to jeszcze zarobią, to mają właśnie taki wylot do Grecji i to po sezonie, kiedy jest jeszcze ciepło. No, zazdrościmy. No i mam nadzieję, że piłkarze po meczu będą świętować tak głośno jak Florida swoje urodziny, które dziś obchodzi. 100 lat i Wild Ones w duecie z Sion.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To mega ciekawe połączenie. Dużo muzy elektronicznej, no i te piękne gitarki. Jak ktoś was zdenerwował dziś, to one mogą tak trochę na uspokojenie zadziałać. Marshmello i Cameron Whitcomb za nami. Słuchacie Meloradia. Pychu z tej strony, siemano. Na do 19:00 powiem wam jeszcze, co zostawiamy w pociągach. Ja się aż zawstydziłem. Meloradio.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwaga!

0: 1000 zł przy zakupie mebli i jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Po reklamie.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę, prosto przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryj,

ale to jest mocna rzecz. Monster w Melo to Lumix, a razem z nim Gabry Ponte. Tak podkręcamy tempo, za chwilę inny duet, będzie nowy Iben razem z Easy Bizu, a to zobaczył konduktor.

0: brzmi trąbka. Just in case w Mel Radio. Odtrąbić to, mam nadzieję, możecie już wolne. Just in case. A za chwilę ktoś z was też odtrąbi zwycięstwo. Już po 19, bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Just in case. Ale wcześniej też będzie dużo muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19 rozpocznie kolejną godzinę w Mela Radio. To już za moment się wydarzy.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. Idę w melo.
14: Kto z was chce się poczuć jak na disco w latach 2000? Kaskada na pewno taki klimat zrobi. Będzie jej Every Time We Touch dokładnie za 2 minuty i 19 sekund. Wcześniej Gips, PZ i Karnawał. Tupychu, siemano, 19 na zegarach.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Szczęście jest takie smutne. Ale to są poeci. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lico Lee, numer 1, 30 Meloradia. 9 minuty po 19, a teraz czas, żebyście zajrzeli do mojej głowy, no bo zaczynamy zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wyciągacie telefony, no i dzwonicie pod 321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Na dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, przez drugich kochana, no a są też tacy, którzy w ogóle mówią, że ona mocno odpręża. 321-321-777, ten numer sobie zapiszcie, za chwilę będziecie mogli dzwonić, a robicie to zazwyczaj totalnie za free. Meloradio.

0: Bumpa. Mocno buja. On Tonight, 19:18 na zegarach, a ja mam do was pytanie. O czym myśli? Jak co wieczór sobie je zadajemy, no i mam nadzieję, że ktoś z was odpowie na pytanie, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod którego już możecie dzwonić, no i próbować się dobić na antenę Meloradia. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, a przez innych totalnie kochana, no ale są też tacy, którzy mówią, że mocno ona odpręża. No to czekam na wasze telefony i widzę, że już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, witam, tutaj Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
1: Wydaje mi się, że o prasowaniu albo składaniu tłu.
0: Aj, słuchaj, zbyt szczegółowo odpowiedziałeś na to pytanie, tak? To powiem, no to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. Dobry trop, ale bardziej ogólnie bym poszedł. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo, Gośka.
0: No cześć, Gośka, no to o czym myśli Pychu?
2: O, myślę o sprzątaniu.
0: Ale powiedziałaś to takim bardzo zmartwionym głosem, muszę ci powiedzieć. Czyżby to nie była twoja ulubiona czynność w domu?
2: Niekoniecznie.
0: Słuchaj, to ja teraz, pionę z tobą zbijam, ja też nienawidzę, ale mam coś takiego fajnego chyba dla ciebie, co tylko będziesz musiała do pralki raz na jakiś czas wrzucić. Skiety Meloradia za dobrą odpowiedź w tym momencie lecą do ciebie.
2: Aj, super, dzięki bardzo. O czym myśli Pychu?

Nowość na playliście Melo Radio to Robin Schulz i Watermat Take It Slow z przekazem dla tych, którzy teraz może jeszcze w jakichś papierach, może robią nadgodziny. Zwolnijcie, Take It Slow, dacie ze wszystkim radę. A ja na pewno dam radę z dobrą playlistą. Avicii będzie już za moment. Będzie też nieco romantycznie. Tam Odel wpadnie.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat.

kocham tego gościa. To model, podkręcony przez Tiesto, to Another Love w Meloradiu, 17 minut do 20. A te dziewczyny miały w wakacje ręce pełne roboty, jak się ostatnio pochwaliły na Instagramie, zagrały prawie 40 koncertów. No i chyba jako jedyne w Polsce cieszą się, że wakacje się

0: Ta dziewczyna jest fenomenalna. Do kogo nie przyjdzie, z tym zrobi fantastyczny numer. Ray, a razem z nią Jonas Blue to By Your Side. Tak gramy jeszcze przed 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Wbrew temu, co tutaj wam gram, będzie Dracula. To właśnie Dracula zagram wam na początek 20.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Idę w Melo.
14: Na zgarach mamy już 20. Dziś mamy 16 dzień września, a to specjalny dzień dla nas, no bo nasza socialowa Monika ma dzisiaj urodziny. No i w tej godzinie zrobimy jej niespodziankę. Ale wcześniej gramy. Tame Impala i Jenny Dracula to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak latać, to wysoko. Tak jak Tobi Romeo, to Fly High w Meloradiu. 13 minuty po 20 na zegarach. Dziś mamy 16 dzień września. No i dla nas jest to wyjątkowa data, no bo nasza Monia, kochana, która ogarnia TikToka i Instagrama Meloradia, nasza social media queen, słuchajcie, ma dzisiaj urodziny. Więc ja z tej okazji stwierdziłem, że zrobię jej niespodziankę i zadzwonię do niej na żywo na antenie Meloradia. Słuchajcie, no to wybieram numer. No i miejmy nadzieję, że Monia odbierze, że nie poszła aż tak mocno w Melo jeszcze i że ten telefon...
1: Halo?
0: Uda się odebrać. Siemano, tu Pychu Meloradio. Czy Monia, wiesz, z kim rozmawiasz?
1: Siema, wiem.
0: A, to jeszcze nie poszłaś za bardzo w Melo, to dobrze. Słuchaj, bo ja mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, co się wydarzyło 16 września? Nie wiesz, dobrze, to ja ci opowiem. Jest między innymi tak, Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień, jeszcze 15 innych, ale jest też jeden dzień taki w ogóle, co świętuje cały świat.
1: Tak?
0: No, i wiesz jaki taki?
2: Happy birthday to you.
0: Chyba, że wolisz jeszcze taką bardziej odważną wersję. Monia, wszystkiego najlepszego! Czego ci możemy życzyć na twoje 18 urodziny?
1: Jak najlepszego kontentu, dobra?
0: Czy ty nawet w dniu urodzin musisz myśleć o kontencie?
1: No tak.
0: Szef już nie słucha, jest 20. Alexander, girl, I know what you like.

Wakacyjny vibe. Róż, Jonathan, Bledka i Gips w Meloradiu. 20:27 na zegarach. Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaka może wam się wydarzyć, jak jesteście sami wieczorem na chacie? A no może zadzwonić domofon. To zawsze lekko creepy. No i taki mały thriller mieli ostatnio mieszkańcy Starych Babic, to pod Warszawą. No ale jak zobaczyli, kto dzwonił, no to zamieniło się to trochę w komedię, bo były to łosie. Ale pełna kulturka, trzeba przyznać, powiadomiły, że są. No mam nadzieję tylko, że nie dzwoniły 80 razy. Nowość na antenie Meloradia. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Mega mi siada ten numer.

Call My Name w Melo. To grupa Shouse. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Melo Radia, 19 minut do 21. Macie jakieś swoje ulubione miejsca? W restauracji, w autobusie, przy stole? No podobno większość z nas tak. No i znajdujemy sobie takie miejsca i do nich wracamy. No i znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak robimy. No jak czytam, dobierze się z tego, że nasz mózg ma takie coś jak potrzeba przewidywalności. No i w taki sposób ją zaspokajamy. Jak wybieramy akurat to miejsce przy stole, które nam się najbardziej podoba i zawsze przy nim siadamy. Ale ja bym akurat poszedł z tym krok dalej. No myślę, że nie tylko miejsca. Ja też mam na przykład ulubiony dzień w miesiącu. Dzień wypłaty. Duke Dumont i Ain't No Game. To nowość na antenie Melo Radia. Siada wspaniale.

0: Ta Inside the Lines. Taki jeszcze powiem w wakacji na antenie Meloradia. 21 się zbliża, a to oznacza, że Jagiellonia Białystok za chwilę rozpocznie swoje zmagania w Lidze Europy. Będę śledził to, co będzie działo się w Grecji, no bo dzisiaj drużyna z Białegostoku gra na wyjeździe. No i też bardzo fajnie wam pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max. Fate. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM. Idę. Idę w Melo.
16: Od kiedy Robert Lewandowski tworzy muzykę? Od wtedy, kiedy ma swojego sobowtóra. Bo oni wyglądają identycznie. Alan Walker, a razem z nim Ava Max i Fate. To na dobry początek i na Jab też w kolejce. Będzie fajnie. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Maxwell i Bon, to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21, a to najmłodszy 47-latek w historii, bo tyle właśnie skończył Florida, 100 lat, dziś chłop ma urodziny, no i oczywiście życzymy tej stówki, a może i jeszcze więcej. Oto słuchajcie, prawdziwa kopalnia hitów, Good Feeling, Whistle, Right Round, to wszystko spod jego paluszków wyszło. Na w roku 2013 razem z Pitbullem założyli Gang Łysych, tak w sam raz na Dzień Fryzjera, który też dzisiaj przypada. No i nagrali numery Can't Believe It. No to przypomnijmy go sobie. 100 lat. Melo Radio. Damn, that white girl got some ass.

Mauro Picotto, to Komodo w Melo Radio. Taki klasyczek. 21:30 na zegarach, a to oznacza, że pół godziny gry Jagiellonii Białystok w Lidze Europy po raz pierwszy w historii stało się faktem i to bardzo dobre pół godziny, bo Jagiellonia aktualnie prowadzi z Olympiakosem na wyjeździe 0-1, no i trzymamy kciuki, żeby tak kolejne pół godziny to był gol, jeszcze kolejne pół godziny to był gol, a czemu nie?

Son Fodera i Becky Hill to Say Something w Melo. Tak gramy jeszcze przed 22. Nowość, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo Radio. To się nie zmienia, nie zmienia się też to, że możecie głosować na ten numer na meloradio.pl. Już w piątek po 18 odliczamy 30 Melo Radia. Kto wie, być może ten numer znajdzie się wśród 30 najlepszych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Divincheșont Idva FM. Autopromocja. Sobotnie dobre melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo, mordo.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour.

0: Odkręcamy cię.
1: Będę do końca, zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradio Iuava.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.